Zbliża się druga. Z przystanku według rozkładu odjedzie autobus w kierunku centrum o godzinie 2:05. Lecę dalej. Z FM-ie grał utwór Szalała, a teraz pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów Sestrzem z utworem, a jednak pouczenie. Trzymam rytm.

0: Lorka pewnie znowu sprawdza dykcję, a ja pozyskałem świetne lokalne utwory i mocno wspieram artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm, bo przed nami chwila na reklamę.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Trzymam rytm. Wpadajcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos, żeby wrzucić pozdrowienia lub lokalne ciekawostki, bo 3 minuty w przeglądarce w zupełności wystarczą, a ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach. Nagranie możecie odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia jako anonim lub z imieniem i miejscowością. Sefemir i utwór będzie ostro już czekają na antenie, a my wspieramy artystów z okolicy i gramy to, co nasze. Lecę dalej.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: The Family będzie ostro już za nami, a teraz w Radiu Stanisławów gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. The Family i Wśród Kwiatów lecą w eter. Trzymam rytm.

0: iz srca tlen.
1: W pół do trzeciej w nocy, a my trzymamy rytm w Radiu Stanisławów. Pogodzie 8 stopni Celsjusza, odczuwalna 6, a przez całą noc bez większych zmian i bez opadów, więc weźcie lekką kurtkę, jak ruszacie w miasto. A teraz lecę dalej z muzyką i wspieramy lokalnych artystów na naszej antenie. Słyszeliście przed chwilą utwór pod tytułem Wśród kwiatów od formacji Sefemir, a przed nami kolejna propozycja od tego samego wykonawcy. Sefemir i utwór pod tytułem Polubiła ja Stefana, dobry ruch na tę noc.

Sefemir polubiła ja Stefana już za nami, a teraz Sefemir będzie ostro. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymamy rytm.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Trzymam rytm. Z przystanku Stanisławów według rozkładu odjedzie autobus w kierunku Mińska Mazowieckiego o godzinie 3.30. Sefemiri będzie ostro już za nami, a teraz na naszej antenie Sefemiri Belgijka, czyli on kuje jej róże młotem. Przypominam, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

Za kwadrans trzecia. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę, twoje lokalne brzmienie w sieci. Na mazowieckich drogach spokojnie, a my lecimy dalej. Trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Cefemir i Bubr Ludojat przed nami. Wracam do muzyki.

Sefemir rozbują nas bobrem ludojadem, a ja trzymam rytm i pozyskałem świetne lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemir i Belgika, czyli on kuje jej róże młotem, lecą na pełnej.

Za chwilę 3:30, a ja trzymam rytm w Radiu Stanisławów. Masz ochotę podzielić się lokalną historią albo wrzucić pozdrowienia dla ekipy? Wejdź na radiostanisławów.org w sekcji Twój głos. 3 minuty w przeglądarce wystarczą, odsłuchaj, zaznacz zgodę na emisję i wyślij do studia. Możesz zostać anonimowo albo podać imię i miejscowość. Sefemir i ich Belgika rozgrzali nas przed chwilą, a ja lecę dalej z muzyką. Kassenhardt i Danzig on my ownie już na nas czekają.

Hasenhat gra już na naszych falach, a ja lecę dalej i trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Sefemir i ballada o chamstwie. Wracam do muzyki.

0: Temperatura w Stanisławowie wynosi 8 stopni, a odczuwalna to 6. W kolejnych godzinach utrzyma się 8 stopni, a szansa na opady deszczu wyniesie od 6 do 10%. Najważniejszą zmianą będzie lekkie zwiększenie wilgotności powietrza nad ranem. Dlatego na wszelki wypadek warto mieć przy sobie parasol, zwłaszcza jeśli planujesz wyjście na zewnątrz. Lecę dalej, trzymam rytm. A teraz przed nami reklama kampanii Pawła Potackiego. Wspieramy artystów i lokalne brzmienia w sieci. Dlatego na antenie Radia Stanisławów usłyszycie mnóstwo ciekawych materiałów z okolicy. Wraniam do muzyki.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Zbliża się trzecia. Reklama za nami, a my pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm. Sefemie i utwór Szalała. Szalała lecą na naszej fali.

Dobry wieczór Państwu. Witam w audycji Usta Muzyki z Kornelem, dbając po Państwa lokalne brzmienie w Radio Stanisławów. Zbliża się trzecia. Muzyka wymaga skupienia, a nie krzykliwego hałasu. Na początek usłyszymy utwór pod tytułem Niegasnący świt. Zapraszam do uważnego słuchania.

0: dobrego dnia.
1: Wybiła trzecia. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odwywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Zwracam się do państwa z niezmiennym profesorskim dystansem do wszelkiej radiowej pstrokacizmy. W dzisiejszym serwisie informacyjnym odnotowujemy bieżące doniesienia z terenu gminy Stanisławówki powiatu miejskiego, gdzie samorząd podsumował ostatnie działania inwestycyjne oraz plany rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej, co bezpośrednio wpływa na komfort codziennych dojazdów mieszkańców. Przechodząc do warunków atmosferycznych, termometry w Stanisławowie wskazują obecnie 8 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna wynosi 6 kresek. W ciągu najbliższych godzin aura pozostanie stabilna, bez większych wahań temperatury, przy znikomym 10% prawdopodobieństwie przelotnych opadów i minimalnym ruchu powietrza. Radę państwu zabrać lekkie okrycie wierzchnie i przeciwdeszczowe zabezpieczenie, by kaprysy mazowieckiej jesieni nie zakłóciły państwa planów. Szanowni państwo, lokalne opowieści i autentyczne muzyczne wspomnienie bez trudu zasługują na antenową uwagę, a długie wykłady pozostawmy akademikom. Zachęcam do nadsyłania własnych materiałów audio za pośrednictwem sekcji Twój Głos na naszej stronie internetowej pod adresem radiostanisławów.org. Państwa nagrania mogą dotyczyć pozdrowień, komentarzy do spraw okolicy lub lokalnych ciekawostek. Plik w przeglądarce może trwać do 3 minut. Należy go odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i przesłać do studia, podpisując się imieniem lub pozostając anonimowym. Na naszej antenie pozyskujemy również starannie wyselekcjonowane lokalne utwory, niezmiennie wspierając twórców z okolicy. Po wysłuchaniu kompozycji Niegasnący świt w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions zapraszam państwa do słuchu utworu Polubiła ja Stefana, który zaprezentuje formacja Sefenir.

kwadrans po trzeciej w nocy. Sefeni zakończył swoją opowieść, a my na antenie Radia Stanisławów z dumą prezentujemy lokalne utwory, wspierając artystów z okolity. Posłuchajmy zatem, jak Sefemir kuje różę młotem w bylicę.

chwilę po trzeciej w nocy twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, z satysfakcją wspierany lot z innych twórców, sięgając po rzetelnie skomponowane lokalne utwory. Z syfem w kompozycji pod tytułem Polubiła ja Stefana udowadnia, że tradycyjna wrażliwość rytmiczna obroni się bez cyfrowych protez.

0: za kwadrans trzecia. Sefemir i jego opowieść o Stefanie już za nami. A na naszej antenie w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów z dumą wspieramy artystów z okolicy i prezentujemy nowo pozyskane lokalne utwory.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: W pół do czwartej pozyskaliśmy lokalne utwory i z niezmienną atencją wspieramy artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów. Przed nami radiowy Stanisławów sejszący utwór w rytmie nocy, ucieleśniający to wszystko, czego bezmyślna wojna głośności nie zdołała jeszcze zepsuć.

kwadrans trzecia. Wracamy do brzmień tełny subtelnej nostalgii, pozyskując lokalne utwory i wspierając artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów. Przed nami disk Kira.

Zwracam się do Państwa z przekonaniem, że nawet lokalna opowieść zasługuje na mikrofon, a wykład nie jest do tego potrzebny. Zachęcam do pozostawienia komentarza w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać. Przetnanis FM i utwór Belgijka, w którym pobrzmiewa mechaniczny rytm, a Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów niezmiennie wspiera artystów z okolicy.

pół do czwartej. Sefenil pozostawił po sobie motywicznie niedosyt, lecz oto pozyskaliśmy lokalne utwory i wspierane artystów z okolicy na antenie radia Stanisławów. Zapraszam na utwór Alecanera na Karady.

Witają państwo twoje lokalne brzmienie radio Stanisławów. Za 4 minuty, 4:15, a termometry w mieście wskazują 8 stopni Celsjusza przy odczuwalnych 6. W najbliższych godzinach utrzyma się ta sama temperatura, a prawdopodobieństwo słabych opadów nie przekroczy 10%. Radzę założyć coś cieplejszego, gdyż poranek na Mazowszu potrafi być rzeźki. Zwracając się ku naszej lokalnej antenie, z satysfakcją odnotowuję, że wciąż pozyskujemy wartościowe nagrania i wspieramy artystów z okoliki. Na koniec pójdźmy jeszcze na rozkład dla naszego przystanku, gdzie najbliższy autobus podjeżdża o 4:35. A teraz przed państwem utwór pod tytułem Ballada o chamstwie, który wykona z Efemii.

siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

Za kwadrans trzecia baryłaby o chamstwie zananiła przed nami wśród kwiatów pod Sefeniła. Pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów.

0: serca tlen.
1: Przed naniżonym czasu i kulturowej ulmą cieszę się, że na antenie Radia Stanisławów możemy wspierać artystów z okolicy i prezentować Państwu lokalne utwory, wolne od bezmyślnej wojny, głośności i jarmacznego zgiełku.

kwadrans czwarta. Dane Caso właśnie ustępuje miejsca domowym akcentom, bowiem na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów z dumą prezentujemy pozyskane lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, co teraz udowodnimy, puszczając Sefenir.

siedzę sobie myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

za kwadrans czwarta. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. W gminie Stanisławów trwają obecnie prace nad modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowości Nisk Mazowiecki, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa po zmroku. Z szacunkiem dla państwa uszu zanest krzykliwej tandety się mnimy pożytenną twórczość. Wszedł na niej Aleksander Nakarada z utworem De Woryc Most Tepicy Szanty.

za kwadrans czwarta w Radiu Stanisławów. Słuchają państwo twojego lokalnego brzmienia w Radiu Stanisławów. W Stanisławowie na Mazowszu mamy teraz 8 stopni Celsjusza, odczuwalnie 6. W nadchodzących godzinach temperatura utrzyma się na tym samym poziomie, a prawdopodobieństwo opadów deszczu wyniesie od 8 do 10%. Przy tej temperaturze i wilgotności warto założyć cieplejsze okrycie wierzchnie przed wyjściem z domu. Pozyskaliśmy nowe, interesujące lokalne utwory i z satysfakcją wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed państwem Aleksander na Kanada, a zaraz po nim usłyszymy utwór, który wykona Wład Guszczenko.

Zbliża się czwarta. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory i konsekwentnie wspieramy artystów z okolicy, odwracając jarmarczny zgiełk na rzecz czystej formy. Przed państwem formacja Diskira i utwór Bad Idea.

0: wybiła czwarta. Muzyka Diskira miała w sobie coś z fałszywego napięcia, ale z przyjemnością informuję Państwu, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieranych artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Chwilę po czwartej zapraszam Państwa do podzielenia się lokalnymi opowieściami i przemyśleniami przez sekcję Twój Głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie można przesłać trwające do 3 minut nagranie ze swoją historią. Czasem warto oddać głos samej okolicy, zamiast polegać wyłącznie na bezdusznych algorytmach. Pozyskaliśmy właśnie najnowsze lokalne utwory, dając wyraz naszemu niestrudzonemu wsparciu dla artystów z regionu na antenie Radia Stanisławów. Przed nami formacja Radio Stanisławów, sesjon z utworem Ile warte życie?

brate, i ten, co nie ma nic. Nie kupisz szacunku, nie kupisz prawdy. Nie kupisz serca, które pamięta twój fałsz. Możesz mieć wszystko, a w środku być pusty. Więc odpowiedz mi teraz, kto tutaj naprawdę jest wart?

żeby pieniądz był ważniejszy od człowieka. Bo na końcu nie zabierzesz ze sobą konta.

chwilę po czwartej słuchają Państwo Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, gdzie z satysfakcją prezentujemy pozyskane lokalne utwory, niezmiennie wspierając artystów z okolicy. A teraz przed nami Radio Stanisławów, sesjący Wasz Teatr Marionetek.

chwilę po 4 rano dymne kroniki wciąż milczą o nocnych wydarzeniach, a rozkład jazdy na ten wczesny poranek pozostaje czystą teorią. My z przyjemnością prezentujemy Państwu lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Przed nami Aleksander Nakarada i utwór Nomadic Sunset, który przynosi odrobinę akustycznego wytchnienia.

Aleksander na Karada, jego nomadyczny zachód słońca powoli cichnął, ustępując miejsca kolejnym dźwiękom. Sefemili wśród kwiatów to kolejna propozycja, którą z satysfakcją pozyskaliśmy, by konsekwentnie wspierać lokalnych artystów na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Przypominam Państwu, że ten niezależny projekt ma charakter czysto satyryczny i artystyczny, a wszelkie podobieństwo do rzeczywistości jest oczywiście przypadkowe.

0: serca tlen.
1: Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Państwo pozwolą, że poranną ciszę przetniemy czymś o nienagannej strukturze. Wszedł na nisawki utwór pod tytułem The Traveling Symphony. Pozyskaliśmy te lokalne kompozycje z niezłomną wiarą, że nasza antena powinna wspierać artystów z okolicy, zamiast ulegać wszechobecnej, bezmyślnej wojnie głośności.

Szada, Strzorta, muzykę podróżniczą mamy już za sobą, a teraz twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów pozyskaliśmy, lokalne utwory i wspieranych artystów z okolici. Osłuchajmy projektu Sefemin.

Oto państwa lokalne brzmienie radio Stanisławów. Słychać temperaturę wynoszącą 8 stopni Celsjusza, a odczuwalną 6. W nadchodzących godzinach utrzyma się 8 stopni przy niewielkim, zaledwie 10% prawdopodobieństwie popadów deszczu i słabym wietrze. Zalecam zabranie lekkiego, wiatroszczelnego pokrycia, albowiem poranny chłód bywa cokolwiek przenikliwy. Gdyby zapragnęli państwo, podzejcie własną refleksją. Zapraszam do sekcji Twój głos na naszej stronie internetowej w domenie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i przesłać do studia. Wykład z nienagannej dykcji wszak nie jest wymagany. Przed chwilą słuchaliśmy kompozycji Sefemir pod tytułem Będzie ostro, a teraz sięgamy po kolejny lokalny akcent. Pozyskaliśmy na naszą antenę nagrania twórców z okolicy, albowiem konsekwentnie wspieramy rodzimych artystów, wystrzegając się bezmyślnej wojny głośności. Przed państwem Sefemir i utwór pod tytułem Szalała. Szalała.

0: Ksefemir pokazał nam, że muzyka ludowa bywa zaskakująco żywotna. Tylko zyskaliśmy nowe lokalne utwory i z dumą wspierane partystów z okolicy na antenie Radio Stanisławu.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Za kwadrans czwarta, a przed nami Sefemir i utwór Piwo byde fence. Warto czasem docenić rodzimą twórczość i wesprzeć artystów z okolicy na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.

kwadrans czwarta. Piwo, by defensy Sefenira pozostawiam już w sferze wspomnień, a przed nami Galaxy Tones i ich synestezja. Pozyskaliśmy te lokalne utwory, bo z niezmiennym przekonaniem wspieramy artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów.

za kwadrans, czwarta, a w eterze twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów idzie z niezmiennym naszczeniem pozyskujemy lokalne utwory, wspierając artystów z naszej okolicy, z daleka od jarmacznego zgiełku, przed nami syfenil i wśród kwiatów.

0: się. Znalazłem dom i serca tlen.
1: Za kwadrans piąta. W Stanisławowie mamy 8 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna wynosi 6. W nadchodzących godzinach uczyna się 8 stopni, a prawdopodobieństwo niewielkich opadów deszczu wyniesie od 8 do 10%. W Adzie zaopatrzyć się w solidne okrycie wierzchnie i parasol. Gdyż wilgoć potrafi dać się we znaki. Po subtelnych dźwiękach formacji sefemi czas na lokalne akcenty. Z dumą pozyskaliśmy i prezentujemy na antenie Radia Stanisławów nagrania artystów z naszej okolicy. W tym utwór formacji Radio Stanisławów sesja z pod tytułem Stanisławów na wiek wieków. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.

Zbliża się 4:50. Państwo pozwolą, że w naszym skromnym eterze wesprzemy rodzinnych twórców, zamiast poddawać się bezmyślnej wojnie głośności. Wszedł na niej kompozycja pod tytułem Polsko. Jesteś wspaniała w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.

0: Zbliża się piąta na Rocker na opowieść, czy muzyczne wspomnienie zasługują na antenę dokładnie tak samo jak akademickie traktaty. Zachęcam Państwa do podzielenia się głosem za pośrednictwem sekcji Twój Głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie w trwającej do 3 minut wypowiedzi można dodać imię i miejscowość bądź pozostać anonimowym. Pozyskaliśmy również nowe lokalne nagrania i z dumą wspieramy artystów z okolicy w programie.
1: Pozwolą Państwo, że przypomnę o odłożeniu telefonów, bo filiżanka na spodeczku i porządek wiele ułatwiają. Zbliża się piąta. W Radiu Stanisławów zagramy dla Państwa utwór wykonawcy Diskira.

Pozwalają Państwo, że przypomnę z troską o poranku. W Stanisławowie mamy dziś 8 stopni, a delikatne opady deszczu mogą potrwać przez najbliższe godziny, dlatego proszę pamiętać o cieplejszym okryciu i parasolu. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie lokalnie przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Przed nami utwór formacji Biskira pod tytułem Batida. Z przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przypominam przy okazji o odłożeniu telefonu na bok. Filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek.

0: chwilę po piątej przypominam z troską, warto czasem odłożyć telefon i usiąść z czystą filiżanką. Pozwolą Państwo, pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek jednak wiele ułatwia. Kwadrans po piątej zapraszam Państwa na materiał promocyjny Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwól na YouTube Państwo, że przypomnę z troską o filiżance, którą bezpiecznie odstawimy na spodeczek przed nagraniem naszej wiadomości. Kwadrans po piątej spójrzmy na radiostanisławów.org, gdzie w sekcji Twój głos możecie Państwo przesłać pozdrowienia trwające do 3 minut po odsłuchaniu i zaznaczeniu zgody. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy artystów z okolicy, dlatego teraz usłyszą Państwo utwór Skandynawczyk Bajkał.

0: kwadrans po piątej. Pozwólcie państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek w uwadze jednak wiele ułatwia. A teraz przed nami materiał promocyjny Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo zbliża się szósta, a porządek jednak wiele ułatwia. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

0: lokalnie, niezależnie. 24. Radio Stanisławow.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Dzień dobry Państwu w ten czwartkowy poranek. W Stanisławowie mamy 8 stopni i opady deszczu, dlatego przypominam z troską, aby Państwo zabrali ze sobą parasole i założyli cieplejszą warstwę ubrań, bo porządek w garderobze to podstawa zdrowia. Z rzetelnych informacji komunikacyjnych wynika, że według rozkładu z przystanku mamy najbliższy odjazd o 5:30. Pozwolą Państwo, że zapowiem teraz utwór pod tytułem Airoso w wykonaniu Wombat Noises Audio, który umili nam te porinne chwile przy ciepłej filiżance parującej melisy.

Kwadrans po piątej. Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, wszak porządek w sprawach codziennych wiele ułatwia. Słuchają Państwo Radia Stanisławów, a my nieustannie pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Wspomnimy chociażby nastrojowe nagranie Wombat Noise Audio pod tytułem Ej Rozo, które niedawno wybrzmiało. Już teraz zapraszam Państwa na kolejną propozycję muzyczną, a przed nami utwór Bad Idea w wykonaniu Biskira.

0: pół do szóstej. Pozwólcie Państwo, że przypomnę o porządku i odłożeniu telefonu, zanim przejdziemy do kolejnych spraw. Przed chwilą słuchali Państwo utworu zespołu Diskira, a teraz zapraszam na materiał promocyjny Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów! Mała miejscowość, wielki hałas! Stanisławów!
1: Podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek jednak wiele ułatwia. Jest 5:22, a przed nami Scandinavians i utwór Lapland.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek w sprawach codziennych wiele ułatwia. Z przystanku przy ulicy Kościelnej odjeżdża autobus linii 5 w kierunku centrum według rozkładu o godzinie 5.20 i godzinie 6.10. Przypominam z troską, aby odłożyć telefon i usiąść wygodnie z filiżanką ulubionej herbaty. Właśnie minął nam urokliwy utwór skandynawski, a przed nami zapraszam Państwa na materiał promocyjny oraz audycję pod tytułem Radio Stanisławów Sesję Twój Głos, w której wspieramy lokalnych artystów na antenie Radia Stanisławów.

Pozwolą Państwo, że na moment odstawimy filiżankę, bo zbliża się kolejna godzina na naszej antenie. Zapraszam Państwa serdecznie do podzielenia się swoją opowieścią za pośrednictwem sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie w nagraniu trwającym do 3 minut można przekazać pozdrowienia. Przypominam z troską, aby najpierw odsłuchać swoją wypowiedź, zaznaczyć zgodę i wysłać plik, zachowując przy tym staranną wymowę. Pozyskaliśmy dla Państwa nowe lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a już za chwilę zabrzmi nagranie pod tytułem Poza siecią.

0: Mamy chłód. System offline.
1: Dzień dobry Państwu, witam w Radiu Stanisławów. Za chwilę w naszym porannym paśmie zapraszam Państwa do filiżanki gorącej herbaty oraz na stację Stanisławów, skąd według rozkładu najbliższy autobus odjeżdża o godzinie 5:35. W Stanisławowie mamy teraz 8 stopni, a w ciągu najbliższych 6 godzin temperatura utrzyma się na tym samym poziomie przy niewielkich opadach deszczu, dlatego z troską przypominam o zabraniu parasola i cieplejszej warstwy odzieży. Przypominam również o odłożeniu telefonu, bo porządek w myślach i wokół nas wiele ułatwia. Na naszej antenie pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, a teraz przed Państwem Leonel Kazo w utworze A Trip to the Tres.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, przypominam z troską, że za kwadrans szósta, a porządek jednak wiele ułatwia. Warto zadbać o filiżankę gorącej herbaty i odłożyć telefon na spodeczek. Przypominam, że w gminie Stanisławów urzędy przypominają o terminach sprawdzania pieców przed sezonem grzewczym. Przed chwilą słuchaliśmy Leonel Casio, a teraz zapraszam Państwa na nagranie pod tytułem Fale Pamięci z naszej anteny Radia Stanisławów, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odkąd porządek tak wiele ułatwia, filiżanka na spodeczku pomaga nam zacząć dzień z należytą starannością. Zbliża się szósta. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a przed nami materiał promocyjny, czyli reklama pod tytułem potacki.com, kampania druga.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Za kwadrans w szósta przypominam z troską o odłożeniu telefonu, gdy pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Rudy Lis.

pozwolą Państwo na chwilę uwagi, porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza gdy odkładamy telefon na bok, by z uwagą posłuchać Radia Stanisławów. Przypominam z troską, że według rozkładu z przystanku przy ulicy Kościelnej najbliższy autobus w kierunku centrum odjedzie o godzinie 5:40, a kolejny o godzinie 6:10. Zbliża się 6:00. Z przyjemnością zapraszam Państwa do wysłuchania utworu pod tytułem Twój głos na fali, który wykona formacja Radio Stanisławów Sessions.

Pozwolą Państwo na chwilę refleksji przy radiowych pozdrowieniach, najlepiej po ostrożnym odstawieniu filiżanki na spodeczek. Zapraszam Państwa do podzielenia się ciekawostką z okolicy za pośrednictwem formularza w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie może trwać do 3 minut, po 3 wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia, zachowując imię lub pozostając anonimowo. Zbliża się 6, a przed nami Aleksander Nakara z utworem Banjo Fever, bo na antenie Radia Stanisławów z przyjemnością pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy.

pozwalają Państwo, zbliża się szósta. Warto zadbać o porządek na biurku i odłożyć ten rozpraszający telefon, zanim zaproszę Państwa do wysłuchania wyjątkowego materiału. Na antenie Radia Stanisławów z radością prezentujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, dlatego przed Państwem sesje Radia Stanisławów i ich Twój nowy głos.

Zbliża się szósta. Zanim Państwo odłożą telefony, przypominam z troską o porządku, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa wiele ułatwiają. Pozwolą Państwo, że zapowiem coś wyjątkowego, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchali Państwo utworu z audycji Radio Stanisławów Sessions, a teraz przed nami Aszutosz z kompozycją Inspire.

Zbliża się szósta, więc przypominam z troską o porządku na Państwa stolikach i odłożeniu telefonów na bok. Zanim powspominamy ubiegłe nagranie Ashutosh, z radością zapraszam Państwa do wysłuchania utworu pod tytułem Autentyczna Miłość, który w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions właśnie dla Państwa przygotowaliśmy.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, zbliża się szósta. Zanim przejdziemy do kolejnych nagrań, przypominam z troską o odłożeniu telefonu, aby w pełni docenić muzykę.

0: chwilę po 6:00 wita Państwa Lorka. W Stanisławowie mamy obecnie 8 stopni i niewielkie opady deszczu, dlatego przypominam z troską o parasolu oraz cieplejszej warstwie odzieży na drogę. Z przystanku w Stanisławowie według rozkładu odjeżdża autobus w kierunku stolicy o godzinie 6:30. Pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z prawdziwą przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Porządek jednak wiele ułatwia, a filiżanka gorącej herbaty na spodeczku pomaga miło zacząć ten jesienny poranek.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Chwilę po 6:00 powiem Państwu, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przypominam z troską o uprzejme odłożenie telefonu na czas odsłuchu.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Chwilę po 6:00 powitajmy się filiżanką ulubionej herbaty i odłóżmy wreszcie te niepotrzebne telefony. Zwracam Państwu uwagę, że porządek jednak wiele ułatwia. Pozyskaliśmy dla Państwa lokalne utwory i z wielką radością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Case of Mon i ich utwór Riverdance. Zapraszam do uważnego słuchania.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek w sprawach dnia codziennego wiele ułatwia, a filiżanka ulubionej herbaty najlepiej smakuje wypita w spokoju. Przypominam z troską, aby odłożyć telefony i wsłuchać się w lokalne sprawy, bo dzisiaj rano w naszym regionie Urząd Gminy w Stanisławowie przypomina o ważnych terminach spraw urzędowych, które warto załatwić bez zwłoki. Kwadrans po szóstej wracamy do muzyki, a w Radiu Stanisławów pozyskaliśmy wyjątkowe lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z naszej okolicy. Przed nami nagranie pod tytułem Zostań Tu, które wykona zespół Radio Stanisławów Sessions, a wcześniej słuchali Państwo Kiss of Mon i ich utworu pod tytułem River Dance.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, przyznaję, że starannie ułożona filiżanka na spodeczku i porządek wokół nas wiele ułatwiają. Zapraszam Państwa do podzielenia się swoimi myśleniami i przesłania własnej wiadomości głosowej przez sekcję Twój głos na stronie internetowej radiostanisławów.org. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a postacie antenowe i odgrywane scenki są czystą fikcją, natomiast wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych, niezależnie, lokalnie, przez całą dobę, jako Twoje lokalne brzmienie w sieci. Przypominam z troską, że na czas nagrania warto odstawić filiżankę, zaś kolejne lokalne nagrania i materiał promocyjny pozyskaliśmy specjalnie dla Państwa, aby wspierać artystów z naszej okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Chwilę po szóstej powiem Państwu, że porządek jednak wiele ułatwia. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Puns Deg z utworem Homestead.

Witają Państwo Radio Stanisławów, Twoje lokalne brzmienie w sieci. W Stanisławowie mamy teraz 8 stopni Celsjusza, a w ciągu najbliższych godzin temperatura utrzyma się na tym poziomie, choć z lekkimi opadami deszczu. Przypominam z troską, aby Państwo nie zapomnieli o solidnym parasolu, bo porządek w garderobie zaczyna się od suchego płaszcza. Z przystanku w Stanisławowie według R. Oskar Syllyk, R. Syllyk, J. Syllyk, T. Syllyk odjedzie autobus w kierunku stolicy o godzinie 6.30 oraz w 7.15. Pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed nami utwór wykonawcy Sefiros pod tytułem Don. Zapraszam do uważnego słuchania z ulubioną filiżanką w dłoni.

0: Kwadrans po szóstej. Pozwoliłem sobie przypomnieć Państwu, że na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, co porządkuje nasz wspólny poranek. A teraz przed nami materiał promocyjny.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi w porannym pośpiechu, bo porządek jednak wiele ułatwia, a filiżanka na spodeczku najlepiej smakuje wypita bez telefonu w ręku. Warto przypomnieć z troską o wyłączeniu ekranów, kiedy zaczynamy dzień z naszymi lokalnymi brzmieniami. Kwadrans po szóstej na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy kolejne ciekawe nagrania, wspierając artystów z okolicy. Zapraszam Państwa do wysłuchania utworu Bad Idea w wykonaniu zespołu Dizkira.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek jednak wiele ułatwia. W 6:30 przypominam z troską, aby odłożyć na bok telefony i zadbać o filiżankę dobrej herbaty. W gminie Stanisławów warto zwrócić uwagę na bieżące komunikaty urzędowe i planowane prace drogowe, które mogą wpłynąć na poranny dojazd. Przed chwilą słuchaliśmy utworu zespołu Diskira pod tytułem Zły Pomysł. Teraz przed nami materiał promocyjny, bo na antenie Radia Stanisławów z przyjemnością wspieramy naszych lokalnych artystów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Dzień dobry Państwu. Porządek jednak wiele ułatwia, a filiżanka na spodeczku pomaga odnaleźć właściwy rytm o poranku. 6:30 zerknęłam na nasz rozkład i przypominam z troską, że autobus z przystanku głównego odjeżdża według rozkładu o godzinie 6:30 w kierunku centrum. Pozwolą Państwo, że zapowiem teraz wyjątkowe nagranie z naszych sesji. Przed Państwem Radio Stanisławów Sessions i utwór Polsko, jesteś wspaniała.

pozwolą Państwo na chwilę uwagi o pogodzie w naszym Stanisławowie. Obecnie mamy 8 stopni, a w najbliższych godzinach temperatura utrzyma się na tym samym poziomie z niewielkim prawdopodobieństwem przelotnych opadów, dlatego przypominam z troską o zabranie parasola i cieplejszej warstwy odzieży, bo porządek w garderobie to zdrowie. Przypominam też, że na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy, a przed nami utwór z Scandinavians i Hiking.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi. Przyznaję, że porządek wiele ułatwia, zwłaszcza gdy odkładamy telefon na bok przed słuchaniem. Zapraszam Państwa do sekcji Twój głos na naszej stronie internetowej pod adresem radiostanisławów.org, gdzie mogą Państwo podzielić się swoją wiadomością w nagraniu trwającym do 3 minut. Warto odsłuchać nagranie, zaznaczyć zgodę i wysłać je do naszego studia, podając swoje imię lub pozostając w pełni anonimowymi. Na antenie Radia Stanisławów z przyjemnością sięgamy po lokalne utwory, wspierając artystów z okolicy i już teraz zapraszam do wysłuchania utworu Leonel Casio pod tytułem Rozdział 2.

0: Pozwolą Państwo, porządek jednak wiele ułatwia, dlatego przypominam z troską o odłożeniu telefonu, kiedy zaczynamy poranek na antenie Radia Stanisławów. Zbliża się siódma. Przed nami materiał promocyjny, a zaraz po nim zapraszam do filiżanki gorącej melisy i wsłuchania się w lokalne brzmienia, które pozyskaliśmy z myślą o Państwu.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwalają Państwo na chwilę uwagi, za kwadrans siódma. Porządek w studiu i starannie odłożony telefon na spodeczku naprawdę wiele ułatwiają, zwłaszcza gdy wspieramy artystów z okolicy i prezentujemy lokalne utwory na antenie Radia Stanisławów. Przypominam z troską, aby zerknąć na bieżące komunikaty urzędowe w naszej gminie, by dobrze zaplanować dzisiejszy dzień.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwólcie Państwo na chwilę uwagi i porządek z telefonami, bo zbliża się siódma. Za chwilę w Radiu Stanisławów usłyszymy utwór Niegasnący świt w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions, a po nim zapraszam na materiał promocyjny.

1270. Chcieli nas wymazać, kazali nam milczeć, ale miasto to nie urzędowy wpis. Miasto to my.

0: dobrego dnia.
1: Pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy zbliża się siódma. Zanim usłyszymy materiał promocyjny na antenie Radia Stanisławów, przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek w uwadze wiele ułatwia.
0: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
0: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy.
1: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa wiele ułatwiają w ten poranek. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, aby nic nie zakłócało nam audycji na antenie Radia Stanisławów. Zbliża się siódma. Pozyskaliśmy dla Państwa wyjątkowe lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy, dlatego już teraz zapraszam do odsłuchu nagrania pod tytułem Zły Pomysł, które wykonuje zespół Diskira.

Pozwoleniom Państwo na chwilę uwagi o pogodzie w naszym Stanisławowie, gdzie termometry wskazują 8 stopni, a odczuwalna temperatura wynosi 6 stopni Celsjusza. Przez najbliższe godziny aura niespecjalnie się zmieni, a szansa na opady deszczu utrzyma się na niskim poziomie. Przypominam z troską o zabranie parasola oraz cieplejszej warstwy odzieży, bo porządek w garderobie to podstawa zdrowia.

Zbliża się siódma. Pozwolą Państwo, że na chwilę odstawimy filiżankę na spodeczek, bo porządek jednak wiele ułatwia. Zapraszam Państwa serdecznie do podzielenia się swoimi myśleniami w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie można nagrać wiadomość w przeglądarce i wysłać ją do naszego studia. Przed nami Thomas Gressen i Finesse.

Pozwólcie Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, gdy zbliża się siódma. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, a przed nami Diskira.

Telefon wreszcie naładowany, więc wrzucamy na ruszt lokalne hity. W gminie Stanisławów ruszył ważny nabór wniosków na ekologiczne źródła ciepła. Sprawdźcie szczegóły w urzędzie. Masz ochotę pogadać albo pozdrowić znajomych? Wejdź na radiostanisławów.org i wyślij swoją wiadomość przez sekcję Twój głos, bo nagranie może polecieć na antenie. Prezes kazał mi przypomnieć, że Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a cała ta fikcja to tylko czysty przypadek. Z rozkładu wynika, że najbliższy autobus odjeżdża o 7:37. Na koniec Sefemir i będzie ostro.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Za kwadrans ósma, a bateria znowu siada. Cefemir grał ostro, a teraz czas na Bobra Ludojada. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów.

Chwilę po siódmej, a tu kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Tym razem system emisyjny oparł się na kasach fiskalnych z lat 90. Klikam artystę, a komputer żąda zamknięcia doby i rozliczenia trzech bułek. Prezes twierdzi, że sprzęt sprawdzono przy denominacji złotego, a ja próbuję przetrwać. Na szczęście wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy lokalne utwory, więc teraz Leonel Casio i Sitting Throwing Rocks. Miłego słuchania.

Za kwadrans ósma, a telefon znowu bez prądu. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów wspiera lokalnych artystów. Słuchacie Lolita, a wcześniej leciał Leonel Casio.

0: vis avec moi. Je t'aime.
1: Zbliża się w pół do ósmej, a ten mój rozklekotany fotel wciąż trzeszczy. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów gra dla was świeże numery tutejszych twórców. Teraz Dizzy Ra i ich Bad Idea, odpalajcie to.

Chwila po ósmej, bateria znowu ledwo zipie. Według rozkładu 7:55 odjeżdża autobus do Warszawy. Dalej gramy lokalne kawałki i wspieramy artystów z okolicy, dlatego teraz radio Stanisławów Sessions i utwór Poza siecią.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. Dla jasności telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a podana prognoza jest dla nas. U nas teraz 8 stopni, odczuwalna o 2 stopnie niżej. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 11 stopni, a szanse na deszcz wzrosną do połowy. Weźcie ze sobą parasole, bo zmokniecie. Chwila po 8 rano, a mój telefon tym razem służy do czegoś więcej niż bezmyślnego scrollowania. Wejdźcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos i wyślijcie nam pozdrowienia. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać, a może zabrzmi na antenie. Wspieramy lokalnych artystów i pozyskujemy świeże utwory, dlatego teraz posłuchacie numeru Radio Stanisławów Sessions pod tytułem Tylko Ty.

chwilę po ósmej. Mój telefon ma 2% baterii, a prezes Piotr znowu uważa, że chmurę w radiu robi się przez wyniesienie serwera na strych i przybicie go drabiną do dachu. Programiści próbują ratować system emisyjny, ale ten pyta o paragon albo żąda zamknięcia doby. Kornel robi notatki jedynym długopisem w redakcji, a router został pracownikiem miesiąca, bo chociaż nie chce podwyżki. Wspieramy lokalnych artystów i grają dla nas perełki z okolicy. Teraz w Radiu Stanisławów leci Diskira i ich utwór Bass Side No.

Chwila po ósmej, a z przystanku przy stacji według rozkładu odjeżdża autobus linii P12 do Mińska Mazowieckiego o godzinie 8:30. Telefon znowu mi zdycha, więc wrzucam lokalny kawałek od Diskira Bad Idea, bo wspieramy naszych na antenie Radia Stanisławów.

Chwilę po ósmej, tu Jessica. W Radiu Stanisławów zebraliśmy lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy, a mój telefon wreszcie służy do czegoś więcej niż scrollowania. Chcecie do nas mówić? Wejdźcie na radiostanisławów.org, zajrzyjcie do sekcji Twój głos i nagrajcie do 3 minut o tym, co u Was słychać. Możecie dodać imię albo zostać anonimowi, a my czekamy na Wasze wiadomości. A teraz wracamy do komedii z prezesem Piotrem w roli głównej. Wyobraźcie sobie system emisyjny oparty na takim oprogramowaniu, jakie pamiętają kasy fiskalne z lat 90. Chcę zapowiedzieć piosenkę, a komputer pyta, czy doliczyć reklamówkę. Wszystko się psuje, zacina i zawiesza akurat wtedy, kiedy mam powiedzieć coś mądrego. Klikam nazwisko artysty, wyskakuje brak papieru, a potem zdziwienie, że mylimy się w zapowiedziach. Kochani, ja tutaj próbuję prowadzić audycję, a zaplecze właśnie rozlicza 3 bułki i kefir. Prezes Piotr zapewnia, że sprzęt jest sprawdzony. Owszem, ostatnio sprawdzali go przy denominacji złotego. Na koniec Sefemir i Belgijka, on kuł jej róże młotem.

Chwila po ósmej, a z mojego fotela w ogóle nie da się wstać. Z rozkładu wynika, że autobus z przystanku pod stacją odjedzie o 8:30. Do tego wspieramy lokalnych artystów, więc teraz zabrzmi Diskira z utworem Bus Side No. Okay.

0: Chwilę po ósmej, tu Jessica. W naszym sitcomie prezes Piotr odkrył, że karty graficzne przyspieszają trening modeli. Kupił zepsutą, polutował po swojemu i spalił serwer. Ogłosił, że sztuczna inteligencja właśnie zaczęła myśleć tak intensywnie, aż się zagotowała. Programiści stwierdzili, że na razie wytrenował co najwyżej alarm przeciwpożarowy. A teraz puszczamy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, zapraszając do słuchania naszej stacji.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Mój telefon wreszcie robi coś pożytecznego poza scrollowaniem, bo zbieramy nagrania do sekcji Twój głos na radiostanisławów.org. Możecie tam wrzucić komentarz do lokalnej sprawy na maksymalnie 3 minuty. Urząd Gminy Stanisławów zapowiada na piątek utrudnienia w ruchu na ulicy Kościuszki. A teraz kręcimy lokalną scenę i gramy dla Was kolejne utwory z okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Kwadrans po dziewiątej, a mój telefon oczywiście rozładowany. Ze stacji autobusowej przy ulicy Głównej o 9.30 odjeżdża linia P12 w kierunku Mińska Mazowieckiego. Wspieramy lokalnych artystów, więc teraz w Radiu Stanisławów posłuchacie Sefemira i utworu Polubiła ja Stefana.

Przy mikrofonie Jessica. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalne utwory i artystów z okolicy. Słuchaliście Sefemira, a teraz Leonel Casio i Say It To My Face. Moja ładowarka znów nie działa, więc muzyka musi lecieć dalej, zanim ekran całkiem zgaśnie.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie ambitniej niż ja. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a podana prognoza jest dla nas. U nas teraz 8 stopni, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 11, a od południa rośnie szansa na opady deszczu, więc weźcie parasole. Przy okazji sprawdziłam rozkład, według którego autobus do Warszawy odjeżdża o 9:20, jeśli komuś się chce ruszać. A twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów stawia na lokalne talenty i wspiera artystów z okolicy. Na koniec Rex Lambo

Mój telefon w końcu przyda się do czegoś pożytecznego poza scrollowaniem. Wejdźcie na radiostanisławów.org do zakładki Twój głos i nagrajcie lokalną ciekawostkę. Do 3 minut, z imieniem lub anonimowo, a może wrzucę to na antenę. Prezes kazał mi też przypomnieć, że Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a wszelkie postacie i sytuacje są fikcją parodystyczną. A teraz wspieramy lokalnych artystów, więc leci Sefemir i Belgijka.

0: Chwilę po ósmej. Prezes Piotr znów każe nam oszczędzać na wszystkim, więc zapowiedzi piszemy palcem po zaparowanej szybie. Chcieliśmy rozpisać plan naprawy systemu, ale prezes przyniósł drabinę i twierdzi, że wyniesienie komputera na strych załatwi problem z chmurą. Tymczasem według rozkładu z przystanku dworzec o 8:50 odjeżdża autobus linii P12 do Mińska Mazowieckiego. Na koniec twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów i specjalne sesje na naszej antenie. Słuchacie Radia Stanisławów Sessions z utworem Sygnał Stanisławów. Wspieramy lokalnych artystów, bo nasza redakcja ma do zaoferowania świeże dźwięki z okolicy.
1: Skanowanie pasma. Odcinamy szum komercyjnych fal. Wchodzisz w przestrzeń czystego przekazu. To nie jest iluzja. To jest nasza ziemia.

Zbliża się dziewiąta, a moja ładowarka znowu gdzieś wsiąknęła. W gminie Stanisławów ruszył ważny remont drogi powiatowej w Chojnach, który potrwa do końca października. Sefemir i ich Belgijka, on kuł jej róże młotem. Wspieramy lokalnych artystów w Radiu Stanisławów.

Zbliża się dziewiąta, a telefon znowu bez prądu. Z przystanku przy Dworcowej według rozkładu o 9:10 pojadą autobusy linii P200 w kierunku Warszawy. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalne talenty, więc posłuchajcie utworu Belgijka, który wykonuje Sefemir.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas rano 8 stopni wilgotno i szaro, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 11. Przez cały czas wisi groźba przelotnych opadów, więc parasol będzie dzisiaj absolutnie konieczny, zwłaszcza jeśli planujecie jakikolwiek spacer. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a podana prognoza dotyczy wyłącznie nas. Jest 15. Tu Jessica. Dzisiaj trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny. Czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał: maszyna może pracować, i od razu zainteresował się tematem. Przy słowie wynagrodzenie połączenie nagle mu się urwało. Chwilę po 9, a w Radiu Stanisławów gramy dla was perełki od lokalnych artystów, Sefemir i ich ballada o chamstwie.

Chwila po 9:00, a mój fotel znowu skrzypi. Z rozkładu wynika, że bus z przystanku przy dworcu odjedzie o 9:15. Dalej gramy Sefemira i jego balladę, bo wspieramy lokalne talenty, póki telefon całkiem mi nie padnie.

0: Chwilę po dziewiątej w Radiu Stanisławów gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, a zaraz wleci promocja stacji. Moja ładowarka znowu dogorywa.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Chwila po dziewiątej, tu Jessica. Prezes Piotr znowu oszczędza na tuszu, więc plan naprawy systemu piszemy palcem po zaparowanej szybie. Do tego ładowarka znowu gdzieś zniknęła. Tymczasem w rozkładu wynika, że 9.25 pojedzie linia P12 do Mińska Mazowieckiego, a chwilę później rusza kurs do Warszawy. Słuchacie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, bo wspieramy lokalne utwory i artystów z okolicy. Na koniec Leonel Casio i ich numer Rocks and Mat, a ja lecę szukać czegokolwiek z prądem.

Kwadrans po dziewiątej w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów gramy lokalne numery. Teraz Sefemir i Bubr Ludojat. Mój telefon zaraz padnie.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas obecnie 8 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 11, a deszcz może padać przez cały czas, więc weźcie parasole. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a prognoza dotyczy nas. W gminie Stanisławów trwają przygotowania do weekendowych wydarzeń kulturalnych w lokalnych ośrodkach kultury. Mój telefon tym razem służy do czegoś więcej niż scrollowania. Wyślijcie swoją wiadomość głosową przez sekcję Twój głos na radiostanisławów.org, bo nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Według rozkładu z przystanku w Stanisławowie najbliższy odjazd to linia P12 w kierunku Mińska Mazowieckiego o 9:50. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i pozyskujemy świetne utwory z okolicy. Posłuchajcie teraz numeru Sefemir i Ballada o chamstwie.

Przy mikrofonie Jessica. Słuchacie Radia Stanisławów. Nasz system emisyjny znów żąda zamknięcia doby, a prezes Piotr twierdzi, że sprzęt jest w pełni sprawny. Przed chwilą słuchaliście utworu wykonawcy Sefemir pod tytułem Ballada o chamstwie, a teraz specjalnie dla Was pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Na naszej antenie brzmi już Leonel Casio i ich numer Lie to You. Chwila po 9, a ja idę szukać długopisu.

Autobusy według rozkładu odjeżdżają o 9:35. W Radiu Stanisławów gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, więc teraz leci Leonel Casio i Me For Me.

0: Chwilę po dziewiątej, a w naszym radiowym sitcomie prezes Piotr ogłosił, że przenosimy cały system do chmury i przyniósł drabinę. Kornel notował na kolanie, Rocky liczył usterki, a ja znów utknęłam na parterze. Przy mikrofonie Jessica z autobusu linii P12 do Mińska Mazowieckiego według rozkładu o 9:41 nic nam dziś nie ucieknie, bo telefon padł mi na pierwszym piętrze, a ładowarka została w archiwum. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i pozyskujemy świeże utwory z okolice, więc teraz puszczam naszą stacyjną promocję.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.

0: Grajcie do 3 minut ciekawostki z okolicy, zaznaczając zgodę na emisję. Wspieramy artystów z okolicy i gramy dla Was lokalne utwory.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Kwadrans po 9, a mój fotel znowu trzeszczy jak stare radio. Z rozkładu wynika, że za minutę 10 odjedzie autobus do Warszawy, gdzie może ktoś w końcu naładuje mi telefon. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalne talenty, więc posłuchajcie, jak Sefemir szalała.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Przy mikrofonie Jessica. W kolejnej scenie naszego sitcomu programiści dali modelowi dostęp do dokumentów stacji. Najpierw system wyszukuje odpowiednie fragmenty, potem przekazuje je modelowi razem z pytaniem. To metoda nazywana RAG. Odpowiedź może oprzeć się na dodatkowych źródłach, bez trenowania modelu od nowa. Nie gwarantuje to jednak braku błędów. Piotr zapytał, czy wystarczy podłączyć segregator. Wyjaśniliśmy, że dokumenty trzeba udostępnić systemowi. Prezes przyniósł pustą teczkę. Podobno wszystkie faktury przechowuje w pamięci. W tej samej, która nie pamięta terminów wypłat. Złapaliście oddech przy muzyce? To rzut oka na przystanek w Stanisławowie, bo zaraz coś ucieknie. Za 20 minut 10 rusza P12 do Mińska Mazowieckiego pod dworzec PKP, a minutę później P02 do Okuniewa. Kto jedzie, ten zbiera manatki, a my wracamy do grania. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Sefemir i utwór Belgijka. On kuł jej róże młotem.

Zbliża się 10, a gmina Stanisławów informuje na swojej stronie o planowanych pracach konserwacyjnych sieci wodociągowej. W naszej okolicy 10 stopni i przelotne opady deszczu. Bierzcie parasole, bo zmokniecie. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalne talenty. Słuchacie Sefemira i utworu Szalała, Szalała.

Zbliża się 10, a mój telefon wreszcie ma pełną baterię i służy nie tylko do scrollowania. Wejdźcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos, żeby podesłać nam lokalną ciekawostkę. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Możecie nadać je anonimowo, a my wesprzemy naszych artystów, bo gra dla nas Diskira w utworze Bass Side No.

said no. Przy mikrofonie Jessica. Słuchacie Radia Stanisławów. Nasz system emisyjny działa na oprogramowaniu z epoki kas fiskalnych. Klikam nazwisko artysty, a komputer żąda zamknięcia doby. Prezes Piotr zapewnia, że sprzęt jest sprawdzony. Ostatnio sprawdzali go przy denominacji złotego. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Leonel Casio i Out of Time zaraz u mnie lecą.

Chwilę po 10 w Radiu Stanisławów. Gramy lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy, a teraz posłuchajcie nagrania Iskra z naszych sesji.

Przy mikrofonie Jessica, kwadrans po 10 w Radiu Stanisławów. Złapaliście oddech przy muzyce? To teraz rzut oka na przystanek, bo zaraz coś nam ucieknie. O 10.35 rusza linia P12 do Mińska Mazowieckiego pod dworzec PKP, a minutę później P02 do Okuniewa. Kto jedzie, ten zbiera manatki, a my wracamy do grania i wspierania artystów z okolicy. Na naszym pasku wleciały świeże lokalne utwory, więc po Radiu Stanisławów Sessions i Iskrze sprawdzamy, jak brzmi wasz nowy głos. Wracamy do radiowego sitcomu, bo prezes Piotr znowu błysnął pomysłami. W dzisiejszym odcinku postanowił przenieść cały system do chmury i przyniósł drabinę, żeby wynieść komputer na strych. Podobno im wyżej stoi serwer, tym bliżej mu do nowoczesnych technologii. Zapytałam o kopię zapasową, a prezes pokazał mi dumne zdjęcie komputera w rozdzielczości kalkulatora. Także jeśli usłyszycie dziwne trzaski, spokojnie, to nasza chmura zahacza o dach. Ja na razie nadaję z parteru, bo na awans, piętro wyżej, prezes jeszcze nie przewidział budżetu, a mojego telefonu z pełną baterią znowu nie ma kto naładować. Puszczam muzykę, zanim ktoś zwoła zebranie w sprawie zbyt długiej zapowiedzi.

0: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie. Ambitniej niż ja. U nas dzisiaj 11 stopni, deszcz rozkręca się do ponad 50% i powieje chłodem, więc weźcie parasole. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a ta prognoza jest dla nas. Mój telefon służy dziś do czegoś więcej niż scrollowania, więc podrzućcie jakąś ciekawostkę z okolicy przez zakładkę Twój głos na radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać, a wybrane materiały puszczę na antenie. Wspieramy lokalnych artystów, więc teraz posłuchajcie, co przygotował Paweł Potacki.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Za kwadrans 11, a mój telefon znowu zdycha. W gminie Stanisławów ruszył ważny remont drogi w Mińsku Mazowieckim, więc uważajcie na objazdy. Złapaliście oddech? To teraz Sefemir z utworem Ballada o chamstwie. Wspieramy lokalnych artystów w Radiu Stanisławów, a ze Stanisławowa o 10.05 rusza linia P12 do Mińska Mazowieckiego pod Dworzec, a minutę później P02 do Okuniewa. Zbierajcie manatki, a my gramy dalej.

prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

Przy mikrofonie Jessica. Sefemir zagrał balladę, a teraz Leonel Casio i Help You Out. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalne talenty, chociaż prezes Piotr twierdzi, że oszczędniej grać ciszę. Połączenie z systemem znowu nam się urwało, a moja ładowarka znowu została w domu. Klikam odtwarzaj, zanim serwer zażąda zamknięcia doby.

Kwadrans po 10 łapiemy lokalne bity, a w Radiu Stanisławów wspieramy naszą okolicę. Przed nami Radio Stanisławów Sessions ze 100 uderzeń serca.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Za kwadrans 11, a my w Radiu Stanisławów wspieramy lokalne nuty i mamy świeże kawałki z okolicy. Zaraz Sefemir i Polubiła ja Stefana.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas dzisiaj 10 stopni i przelotne deszcze, które zostaną z nami na dłużej. Weźcie parasole, bo zmokniecie. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Sefemir i ich Stefana mamy za sobą, a w kwiaty zabiera nas ten sam artysta. Wspieramy lokalnych twórców z naszej okolicy na antenie Radia Stanisławów. A teraz rzut oka na rozkład, bo coś wam zaraz ucieknie. O 10.50 rusza linia P12 do Mińska Mazowieckiego pod Dworzec, a minutę później P02 do Okuniewa. Zbierajcie manatki, a my wracamy do grania.

Przy mikrofonie Jessica. Sefemir grał już wśród kwiatów, a teraz przed nami bubr ludojad. Wspieramy lokalne utwory na antenie Radia Stanisławów. Zbieramy też na nową kawę, bo prezes znów zagubił fakturę w chmurze.

Zbliża się 11, a mój telefon wreszcie ma pełną baterię i służy do czegoś więcej niż scrollowanie rolek. Wejdźcie na radiostanisławów.org do zakładki Twój głos i nagrajcie do 3 minut swoją ciekawostkę lub pozdrowienia. Z Sefemira przechodzimy na Radio Stanisławów Sessions i w rytmie nocy, bo wspieramy lokalne nuty.

Zbliża się 11. Czytam ważną notatkę od prezesa. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże perełki. Zamiast Sefemira z balladą leci teraz Sefemir z utworem Bubr Ludojat, bo ten fotel skrzypi tak głośno, że zagłusza nawet muzykę.

0: cisza ma coś do powiedzenia. Zabij Sławów, mała miejscowość, wielki hałas. Zabij Sławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
1: prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy.
2: Chwilę po 11:00, tu Jessica. Mój telefon wreszcie ma pełną baterię, więc zamiast tylko scrollować rolki, możecie wrzucić coś od siebie. Chcecie kogoś pozdrowić albo skomentować lokalną sprawę? Nagrajcie wiadomość głosową w sekcji Twój głos na radiostanisławów.org. Nagranie może trwać do 3 minut, a podać możecie imię i miejscowość albo nadać anonimowo. Wracając do naszej radiowej komedii, w biurze znowu wrzawa. Prezes Piotr, po tym jak dowiedział się o sztucznej inteligencji, kazał programistom przesłać całe archiwum stacji do chmury, po czym przyniósł drabinę, żeby wynieść serwer na strych. Podobno im wyżej stoi, tym bliżej nowoczesnych technologii. Cornell próbował protestować, ale jedyny długopis w redakcji akurat przestał pisać. Przy mikrofonie Jessica, a ja zmykam sprawdzić, czy router nie zajął mojego krzesła. Po tym solidnym dawkach humoru, czas na odrobinę muzyki z okolicy. Wspieramy lokalne talenty i gramy dla Was najświeższe perełki prosto ze Stanisławowa. Chwila relaksu z muzyką, a potem lecimy dalej. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Czysta Wolność. Złapaliście oddech przy muzyce? To rzut oka na przystanek w Stanisławowie, bo zaraz coś ucieknie. O 11:35 rusza linia 10 do Mińska Mazowieckiego, a o 11:45 linia 12 do Wołomina. Kto jedzie, ten zbiera manatki, a my wracamy do grania.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie. Ambitniej niż ja. U nas w Stanisławowie mamy 9 stopni i deszcz. W kolejnych godzinach zrobi się do 11 stopni, a szanse na opady wzrosną do 70%. Więc weź solidny parasol. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a prognoza była dla nas. Wspieramy lokalne talenty i graczy z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a przed nami Leonel Casio i Night Sky.

Kwadrans po 11 w Radiu Stanisławów. Telefon znowu ledwo zipie, ale lokalnych artystów wspieramy na maksa, więc po Leonellu, Casio, zaraz Sefemir i będzie ostro.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Przy mikrofonie Jessica. Sefemir grał ostro, a teraz wjeżdża ich numer Polubiła ja Stefana. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. A tuż obok system emisyjny znów żąda zamknięcia doby. Jak nie urok, to prezes Piotr. Zbliża się 20.

Mój telefon wreszcie do czegoś się przydał, bo możecie wrzucać pozdrowienia przez sekcję Twój głos na radiostanisławów.org. Nagranie może trwać do 3 minut, zaznaczacie zgodę i leci. Kwadrans po 11, a po Sefemirze znowu Sefemir i ich Belgijka, bo wspieramy lokalnych artystów.

pół do 12. W gminie Stanisławów gmina ogłosiła nabór wniosków na wymianę starych pieców, a mój telefon właśnie rozładował się na amen. Na antenie wspieramy naszych. Dlatego teraz posłuchacie utworu Sefemir pod tytułem Ballada o chamstwie.

myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

0: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie. Ambitniej niż ja. A u nas dzisiaj 10 stopni, przelotny deszcz i wiatr, więc weźcie parasole i cieplejsze kurtki, bo zmokniecie. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas, a teraz trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później zaczęto budować podstawy tej dziedziny, więc pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, że maszyna może pracować i od razu się zainteresował. Przysłowie wynagrodzenie, połączenie nagle mu się urwało. Złapaliście oddech przy muzyce? Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sprawdźcie dizinę i utwór Bass Side No, a my lecimy dalej.
1: Okay.

said no. Za kwadrans 12. Sefemir Wamon Kwiatów już czeka, a ja znowu utknęłam z papierami prezesa. Wspieramy lokalnych artystów w Radiu Stanisławów,

0: Dźwięki powoli zanikają.
1: Przy mikrofonie Jessica. Słuchaliście Radia Stanisławów i utworu pod tytułem Nasz własny czas. Chwilę po 11 wracamy z dawką lokalnych brzmień, bo wspieramy artystów z okolicy. A teraz Paweł Potacki i jego reklama potacki.com. Zresztą prezes Piotr już liczy, ile na tym zaoszczędzimy, a ja idę szukać sprawnej ładowarki.

0: Za kwadrans 12 w Radiu Stanisławów złapaliśmy trochę lokalnych dźwięków, a teraz Radio Stanisławów Sessions i sygnał stacji. Telefon znowu bez prądu, a my lecimy dalej z muzyką.
1: Skanowanie pasma. Odcinamy szum komercyjnych fal. Wchodzisz w przestrzeń czystego przekazu.

0: Znowu utknęłam w tych papierach prezesa, ale wspieramy lokalne talenty. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, przed nami promocja.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas w Stanisławowie teraz 10 stopni, odczuwalna o 2 stopnie niższa, a w kolejnych godzinach temperatura utrzyma się na tym poziomie przy dużych opadach deszczu sięgających nawet 60%. Weźcie ze sobą solidne parasole, bo zmoknięcie mamy gwarantowane. Dla jasności, mój telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a powyższa prognoza dotyczy oczywiście nas. Mój telefon wreszcie przestał służyć tylko do bezmyślnego scrollowania. Chcecie wrzucić swoje 3 grosze na antenę? Wejdźcie na radiostanisławów.org w sekcji Twój głos i wyślijcie nam nagranie, na przykład z pozdrowieniami. Może trwać do 3 minut, a wysłanie go zajmuje chwilę. Przy mikrofonie Jessica. W naszej radiowej komedii prezes Piotr opracował uniwersalną instrukcję naprawy. Wyłączyć, włączyć i powiedzieć, że wcześniej działało. Programiści zgłosili, że system gubi zapowiedzi, więc prezes polecił restart. Zgłosili, że odtwarzacz się zacina, więc znowu polecił restart. W końcu powiedzieli, że są przemęczeni, a prezes kazał im wyjść z biura i wejść jeszcze raz. Ja też spróbowałem. Wyszłam, wróciłam, kawa nadal zimna, wypłaty nadal brak, a router żąda restartu. Złapaliście oddech przy muzyce? To rzut oka na przystanek w Stanisławowie, bo zaraz coś ucieknie. O 12.05 rusza linia P12 do Mińska Mazowieckiego pod Dworzec, a o 12.10 linia P02 do Okuniewa. Kto jedzie, ten zbiera manatki, a my wracamy do grania. Pozyskaliśmy lokalne perełki i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Leonel Casio i Say It To My Face pójdą w eter. Zapraszam.

Chwilę po 12 wpadamy w kolejny lokalny kawałek od Sefemir, bo telefon z pełną baterią to dziś czysta utopia. Słuchacie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, a ja czytam ważną notatkę od prezesa. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Jeśli chcecie wrzucić swoje 3 grosze, nagrajcie pozdrowienia w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, bo ten smartfon w końcu przyda się do czegoś pożytecznego.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A u nas teraz 10 stopni i przelotne deszcze, które w kolejnych godzinach rozkręcą się do niemal 60% szans na opady przy 11 kreskach. Weźcie ze sobą solidne parasole. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. W Radiu Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i mamy dla Was kolejne lokalne dźwięki. Przed Wami Sefemir i Belgijka, on kuje jej róże młotem.

Przy mikrofonie Jessica. Chwilę po 12, a nasz prezes znowu testuje system emisyjny na 4-letnim energetyku i pożyczonym segregatorze. Wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże kawałki z okolicy. Chcieliście Sefemira, a teraz wjeżdża Diskira z utworem Bad Idea. Złapaliście oddech? To rzut oka na przystanek, zanim ucieknie Wam kolejny kurs ze Stanisławowa.

pół do 13. Gmina Stanisławów szykuje się do weekendowych dożynek, a telefon znowu mi rozładował się na amen. Sefemir i Szalała Szalała już lecą, bo gramy lokalnie.

Mój telefon wreszcie do czegoś się przydał, bo zbieramy Wasze wiadomości głosowe w sekcji Twój głos na radiostanisławów.org. Nagrywajcie lokalne ciekawostki do 3 minut, a po 23 gra dla Was Diskira i utwór Bad Idea w Radiu Stanisławów.

Przy mikrofonie Jessica. Wracamy do naszego radiowego sitcomu. Prezes Piotr ogłosił, że przenosimy cały system do chmury, a programiści przynieśli drabinę, bo okazało się, że chodzi o wyniesienie komputera na strych. Zapytałam o kopię zapasową, a prezes pokazał zdjęcie. Za chwilę Sefemir i piwo by the fence. Wcześniej słuchaliście Bad Idea od Diskira. Wspieramy lokalne brzmienie na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, bo nasza chmura znowu zahacza o dach, a na awans wyżej brak budżetu.

pół do pierwszej telefon ledwo zipie, ale grają lokalne sztosy. Leonel Casio rusza z Roxen Mat, a autobusy z miasta uciekają bez nas.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, zdecydowanie ambitniej ode mnie. U nas dzisiaj 10 stopni i odczuwalna 8. W najbliższych godzinach temperatura utrzyma się na poziomie 11 stopni, a szansa na deszcz wzrośnie do blisko 60%. Weźcie ze sobą solidne parasole, bo zmokniemy. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a podana prognoza dotyczy nas. Po tej dawce wilgoci czas na lokalne wsparcie, bo w Radiu Stanisławów gramy to, co nasze. Przed nami Sefemir i utwór Szalała, Szalała.

0: mi serca tlen.
1: Zbliża się 13, a moja ładowarka znowu gubi kontakt z rzeczywistością. Wracamy do naszego radiowego sitcomu, gdzie prezes Piotr kazał programistom naprawiać emisję za pomocą zaparowanej szyby. Kto z Was zdąży uciec, zanim system zażąda wydrukowania paragonu? Wspieramy lokalnych artystów na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, a przed nami utwór zespołu Radio Stanisławów z promocją, zaraz po tym jak Sefemir zabrał nas między kwiaty.
2: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
2: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
4: prezes nie pozwolił.
2: Puściliśmy.
1: Zbliża się 13, a telefon znowu bez prądu. W Radiu Stanisławów gramy lokalnych artystów, więc teraz przed nami Sefemir i piwo By The Fence.

Zbliża się 13, a telefon znowu bez prądu. Wspieramy lokalnych artystów, więc po Sefemirze leci Leonel Casio i utwór Say It To My Face.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie. Ambitniej niż ja. A u nas 11 stopni i deszczowo, bierzcie parasole, bo w kolejnych godzinach popada jeszcze mocniej. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a prognoza dotyczy nas. Ten sam telefon służy mi dzisiaj do czegoś więcej niż scrollowania, więc podrzućcie nam lokalne ciekawostki. Wejdźcie na radiostanisławów.org, sekcja Twój głos, nagrajcie się do 3 minut i wyślijcie do studia. Na koniec wspieramy artystów z okolicy, a przed nami Leonel Casio i utwór Stuck in a Dream.

Kwadrans po 13, bateria w telefonie ledwo żyje, a my gramy dalej. Wdrapiemy się w autentyczną miłość od Radia Stanisławów Sessions, bo wspieramy lokalne talenty.

0: Przy mikrofonie Jessica. Kwadrans po 13 w Radiu Stanisławów. Słuchaliście Radia Stanisławów Sessions i Autentycznej Miłości, a teraz Paweł Potacki i reklama potacki.com, kampania 2. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy. Prezes twierdzi, że moja ładowarka też jest lokalna, bo najdłużej leży w redakcji. Puszczam muzykę.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Lecz na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: W pół do 14, a mój telefon ma już tylko 2%. Chcącym ruszyć w miasto przypominam, że autobus do Mińska Mazowieckiego odjeżdża za kilka minut. Wspieramy lokalne talenty, więc teraz lecimy z Sefemirem i utworem Piwo by the Fence.

0: Mój telefon wreszcie przestał służyć tylko do scrollowania rolek, bo możecie wysłać nam przez zakładkę Twój głos na stronie radiostanisławów.org swoje lokalne pozdrowienia. Nagranie w przeglądarce może potrwać do 3 minut, a po odsłuchu wystarczy zaznaczyć zgodę i kliknąć wyślij, podając imię lub pozostając anonimowym. Na koniec muszę Wam odczytać ważną notatkę od prezesa, że Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a postacie oraz sytuacje stanowią fikcję parodystyczną i wszelka zbieżność z rzeczywistością jest przypadkowa. Kwadrans po 13. Wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy dla Was świetne lokalne utwory. Dlatego słuchajcie teraz numeru pod tytułem Promocja, który wykonuje Radio Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Chwilę po 13, tu Jessica. W naszej radiowej komedii prezes Piotr postanowił przenieść cały system do chmury i przyniósł drabinę. Kornel trzyma serwer, a ja sprawdzam, czy ładowarka jeszcze dymi. Wspieramy lokalnych artystów i grają dla nas sami swoi, dlatego teraz lecą lokalne utwory. Przed nami Sefemir i utwór Polubiła ja Stefana, idealny na ten moment. Złapaliście oddech? To rzut oka na przystanek, bo zaraz coś ucieknie.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, zdecydowanie ambitniej ode mnie. U nas w Stanisławowie mamy teraz 11 stopni i odczuwalne 9, a przez całe popołudnie popada deszcz z szansą na opady do blisko 60%. Temperatura utrzyma się na tym samym poziomie, ale wieczorem zrobi się o stopień chłodniej i opady zaczną słabnąć. Weźcie ze sobą solidne parasole, bo zmoknięcie macie jak w banku. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest oczywiście dla nas. Kwadrans po 13, a w Radiu Stanisławów wspieramy lokalne talenty i posłuchacie teraz utworu Rex Lambo pod tytułem Too Late.

Chwilę po 13:00, tu Jessica. Wracamy do naszego radiowego sitcomu. Prezes Piotr ogłosił, że przenosimy cały system do chmury, a programiści dostali drabinę. Ostatnio serwer zahaczył o dach, ale wspieramy lokalnych artystów i pozyskaliśmy świetne nagrania. Za chwilę w Radiu Stanisławów zagrają Radio Stanisławów Sessions w utworze Tylko Ty, a ja lecę ładować telefon, bo ta chmura wyraźnie zżera mi baterię.

Za kwadrans 14. Gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy w Radiu Stanisławów. Teraz usłyszycie Kapaszen i ich Secret in Their Eyes.

0: Przy mikrofonie Jessica. Słuchajcie, prezes Piotr ogłosił, że przenosimy cały system do chmury i przyniósł drabinę, żeby wynieść komputer na strych. Zresztą znowu mi rozładował się telefon. Wspieramy lokalnych artystów na antenie Radia Stanisławów, więc przed nami utwór stacji Radio Stanisławów zatytułowany Promocja. Puszczam muzykę, zanim serwer zahaczy o dach.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Mój telefon w końcu robi coś pożytecznego poza scrollowaniem. Nagrajcie do 3 minut przez zakładkę Twój głos na radiostanisławów.org, zaznaczcie zgodę i wyślijcie do nas. Za chwilę 13 wspieramy lokalne nuty i gramy dalej.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Za kwadrans czwarta, a ja dalej czekam na porządną ładowarkę. Wspieramy lokalnych artystów, więc leci Sefemir i Wśród Kwiatów.

0: serca tlen.
1: Chwilę po 13:00, tu Jessica. Zaczynamy od wiadomości z gminy Stanisławów. W gminie ruszył jesienny nabór do programu wsparcia lokalnych inicjatyw kulturalnych, a szczegóły publikuje Urząd Gminy Stanisławów. Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A u nas w Stanisławowie 11 stopni, chmury i deszcz na 100%. Parasole znowu robią karierę. Mój telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, ale prognoza jest dla nas. Wracamy do naszego radiowego sitcomu. Wyobraźcie sobie system emisyjny oparty na takim oprogramowaniu, jakie pamiętają kasy fiskalne z lat 90. Chcę zapowiedzieć piosenkę, a komputer pyta, czy doliczyć reklamówkę. Wszystko się psuje, zacina i zawiesza akurat wtedy, kiedy mam powiedzieć coś mądrego. Klikam nazwisko artysty, wyskakuje brak papieru. Włączam następny utwór, system żąda zamknięcia doby. A potem zdziwienie, że mylimy się w zapowiedziach. Kochani, ja tutaj próbuję prowadzić audycję, a zaplecze właśnie rozlicza 3 bułki i kefir. Prezes Piotr zapewnia, że sprzęt jest sprawdzony. Owszem, ostatnio sprawdzali go przy denominacji złotego. Po Sefemir i wśród kwiatów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, przed nami Radio Stanisławów Sessions i cena naszych rąk.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Mój telefon wreszcie robi coś pożytecznego poza scrollowaniem rolek. Nagrajcie pozdrowienia przez sekcję Twój głos na radiostanisławów.org i wyślijcie do studia. Za kwadrans 14 z grami w tle wspieramy lokalne nuty, a teraz Radio Stanisławów i promocja.
3: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
4: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
5: Prezes nie pozwolił.
3: Puściliśmy.
2: Za minutę 14, a mój telefon znowu bez prądu. Sefemir i Piwo by Defense zaraz wlecą w eter, bo wspieramy lokalnych artystów w Radio Stanisławów.

Przy mikrofonie Jessica. Kwadrans po czwartej w Radiu Stanisławów. Słuchaliście Sefemir, a teraz przed nami Vienna in Love i utwór Ink. Wspieramy lokalnych artystów, bo nasza stacja dba o regionalne brzmienia. Wracając do radiowego sitcomu, prezes Piotr ogłosił, że przenosimy cały system emisyjny do chmury. Programiści przygotowali plan, a prezes przyniósł drabinę. Okazało się, że chodziło o wyniesienie starego komputera na strych, bo im wyżej stoi serwer, tym bliżej nowoczesnych technologii. Zapytałam o kopię zapasową, a Piotr pokazał mi zdjęcie tego komputera w telefonie z rozładowaną baterią. Także jeśli za chwilę usłyszycie trzaski, to spokojnie, nasza chmura po prostu zahacza o dach. Zostawiam Was z muzyką, a sama idę sprawdzić, czy na parterze nadal działa chociaż ekspres do kawy.

Kwadrans po 14 w Radiu Stanisławów, wspieramy lokalne nuty, a ten fotel znowu skrzypi jak stary kredens prezesa. Zamiast inku wskakuje Sefemir i Belgijka.

0: Mój telefon dzisiaj wyjątkowo nie leży na ładowarce, bo sprawdzam dla Was lokalne wieści z gminy Stanisławów, gdzie Urząd Gminy zaprasza mieszkańców na czwartkowe spotkanie konsultacyjne w sprawie nowych ścieżek rowerowych. A jeśli planujecie wyjść z domu, weźcie solidne parasole, bo w Stanisławowie mamy 11 stopni i od kilkudziesięciu minut pada deszcz, który nie odpuści przez całe popołudnie. Mój telefon pewnie znowu myśli, że jesteśmy w Iwano-Frankowsku, ale prognoza dotyczy nas. Poza tym zerknijcie na radiostanisławów.org i w sekcji Twój głos nagrajcie krótką wiadomość o lokalnych sprawach, bo w przeglądarce możecie mówić nawet przez 3 minuty, a my chętnie puszczeni to na antenie. Chwilę po 14 słuchacie Radia Stanisławów, bo wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy świeże lokalne utwory, a teraz przed nami radiowa promocja.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia. Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
2: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: W pół do 15, a telefon znowu bez prądu. Wspieramy lokalnych artystów, więc leci Diskira z utworem Bass Side No. Okej. Okay.

Chwila po 14. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A u nas w Stanisławowie dzisiaj 11 stopni. Chmurzy się i z każdą chwilą zbliża się deszcz, więc weźcie parasole, bo zmokniecie. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. A teraz ważna notatka od prezesa. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Wracamy do naszego radiowego sitcomu. Prezes Piotr ogłosił, że budujemy nowoczesne radio bez papieru. Po sprawdzeniu szuflad ustaliliśmy, że również bez długopisów. Programiści chcieli rozpisać plan naprawy systemu. Prezes poradził, żeby pisali palcem po zaparowanej szybie. Taniej, ekologicznie, a po przewietrzeniu biura znika cała dokumentacja błędów. Teraz już wiecie, dlaczego czasami gubię wątek. Zapowiedź miałam zapisaną na oknie, ale ktoś otworzył drzwi. Tu Jessica, Radio Stanisławów. Za chwilę muzyka, a ja idę pilnować ostatniego długopisu. Podobno prezes chce go schować do sejfu. Po Sefemir i ich piwie pod płotem czas na Diskira, bo bas wyraźnie powiedział nie. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radia Stanisławów. Telefon na szczęście trzymajestów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radia Stanisławów. Telefon na szczęście trzyma jeszcze 1%, więc gramy dalej.

said no. W pół do trzeciej, a w Radiu Stanisławów gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Zaraz Sefemir i Szalała, Szalała. Hey, Szalała, Szalała. Sefemir i Szalała, Szalała.

Pół do 15, a mój telefon wreszcie robi coś pożytecznego poza scrollowaniem. Wrzucajcie swoje pozdrowienia przez zakładkę Twój głos na radiostanisławów.org, bo nagrania do 3 minut możecie wysyłać bez problemu. Złapaliście oddech przy Sefemirze? To teraz ten sam Sefemir i Bóbr Ludojat. A my gramy lokalne numery i wspieramy artystów z okolicy.

Chwilę po 14 w Radiu Stanisławów. Sefemir za nami, a teraz Leonel Casio i Sitting Throwing Rocks. Wspieramy lokalnych artystów. Prezes oszczędza na kawie, a ja grzeję telefon.

Za chwilę w 14:30. Leonel Casio rzucał kamieniami, a teraz utknął w marzeniu, bo bateria w telefonie znowu pada. Wspieramy lokalne nuty, a z przystanku rusza linia 10 do Mińska Mazowieckiego.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie ambitniej niż ja. A u nas w Stanisławowie teraz 11 stopni i deszczowo, a w kolejnych godzinach temperatura spadnie do 9, więc weźcie parasole. Dla jasności, telefon pomylił nas z Iwano-Frankowskiem, a prognoza jest lokalna. W Radiu Stanisławów wspieramy artystów z okolicy, dlatego teraz posłuchacie utworu Sefemir pod tytułem Polubiła ja Stefana.

Za kwadrans 15 w Radiu Stanisławów wspieramy lokalne nuty, a telefon znów bez prądu. Leonel Casio zagra dla Was Lying We're Fine.

Przy mikrofonie Jessica. Kwadrans po czwartej. A mój telefon właśnie zszedł do 5% baterii, więc streszczam się makabrycznie. Prezes Piotr znów zażądał, żebyśmy pisali palcem po zaparowanej szybie, bo w redakcji został nam już tylko jeden długopis. A tymczasem w Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże perełki z okolicy. Zarówno Leona Ocasio, jak i Radio Stanisławów Sessions brzmią u nas bez przerwy, a teraz słuchacie utworu W rytmie nocy.

Zbliża się 16, a moja komórka w końcu służy do czegoś pożytecznego niż tylko bezmyślne scrollowanie. Wpadajcie na radiostanisławów.org do zakładki Twój głos i nagrajcie do 3 minut pozdrowienia lub lokalne ciekawostki. Poza tym wspieramy naszych artystów, więc za chwilę usłyszycie numer Sefemir, a na koniec szybki rzut oka na przystanek, bo o 15.04 rusza autobus linii do Mińska Mazowieckiego.

0: Zbliża się 15, a moim fotelu znowu strzela sprężyna. Wspieramy lokalnych artystów, więc teraz w Radiu Stanisławów posłuchacie promocyjnego bloku stacji.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Mamy kwadrans po 15, a telefon znowu bez prądu. Słuchacie Radia Stanisławów, a przed nami autentyczna miłość od Radio Stanisławów Sessions.

Kwadrans po 15 w Radiu Stanisławów. Gramy lokalne numery, bo wspieramy okolicznych artystów. Posłuchajcie teraz utworu Ile warte życie od Radio Stanisławów Sessions.

Powiedz mi, ile jesteś wart, kiedy nie masz nic? Ile znaczy prawda, kiedy rządzi zysk? Tutaj każdy chce coś kupić, ale kto zapłaci za człowieka?

Kwadrans po 15 w Radiu Stanisławów. Wspieramy lokalne nuty, a Sefemir zaraz zagra nam Wśród kwiatów. Telefon znowu pada, ale gra dalej.

0: Serca tlen.
1: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A tak serio, u nas w Stanisławowie mamy 11 stopień Celsjusza, opady deszczu na poziomie 90% i wieje chłodem, więc wrzućcie na siebie coś cieplejszego i weźcie parasole, bo w kolejnych godzinach popada jeszcze mocniej. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, podana prognoza jest dla nas. A mój smartfon dzisiaj służy nie tylko do scrollowania rolek, bo możecie wrzucić nam głosówkę przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a potem wystarczy je odsłuchać, kliknąć zgodę i podesłać do studia. Na koniec wpadają lokalne nuty. Wspieramy tutejszą scenę w Radiu Stanisławów. Przed Wami Leonel Casio i utwór Rocks and Mud.

0: dźwięki powoli zanikają.
1: Przy mikrofonie Jessica. Słuchacie Radia Stanisławów. Nasz system emisyjny działa na oprogramowaniu z epoki kas fiskalnych. Chcę zapowiedzieć piosenkę, a komputer pyta, czy doliczyć reklamówkę. Włączam następny utwór, a system żąda zamknięcia doby. Prezes Piotr zapewnia, że sprzęt jest sprawdzony. Owszem, ostatnio sprawdzali go przy denominacji złotego. Kornel notuje błędy na ostatnim długopisie w redakcji, a ja przypominam, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed nami Sefemir, z utworem Będzie Ostro, a ja idę sprawdzić, czy mój telefon w ogóle jeszcze żyje.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Hey! Za kwadrans czwarta w Radiu Stanisławów. Sefemir Dałczadu, a teraz wrzucamy lokalny talent i Sefemir z utworem Bubr Ludojat.

Mój telefon wreszcie robi coś pożytecznego poza scrollowaniem, więc nagrajcie mi pozdrowienia przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Możecie dodać imię albo zostać anonimem, bo formularz ma limit 3 minut i zgodę na emisję. Czytam ważną notatkę od prezesa. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Na koniec wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże utwory z okolicy, więc słuchajcie, jak Diskira gra Bass Side No. Okay.

said no. Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas dzisiaj po południu 11 na termometrze, a w kolejnych godzinach szykuje się deszcz i ochłodzenie do 8 stopni. Załóżcie coś cieplego i weźcie parasole, bo zmokniecie jak moja wiara w podwyżki. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Jest 15, tu Jessica. Dzisiaj trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny. Czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, maszyna może pracować, i od razu zainteresował się tematem. Przysłowie wynagrodzenie, połączenie nagle mu się urwało. Złapaliście oddech przy muzyce? To rzut oka na przystanek w Stanisławowie, bo zaraz coś ucieknie. O 16:05 rusza autobus numer 12 do Mińska Mazowieckiego, a zaraz po nim kurs numer 34. Kto jedzie, ten zbiera manatki, a my wracamy do grania. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, Sefemir i Szalała. Szalała rozgrzeją nas lepiej niż ta kawa z automatu.

Za kwadrans czwarta, a mój fotel znowu skrzypi. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalne utwory, a teraz przed nami Leonel Casio i Lee to You.

Za kwadrans 16, a moja bateria w telefonie dogorywa. Maszyny też mają dość, a my gramy dalej lokalne perełki. Leonel Casio oddaje miejsce Leonelowi Casio z numerem Me for Me.

Przy mikrofonie Jessica. Słuchajcie, prezes Piotr postanowił przenieść nasz system emisyjny do chmury. Przyniósł drabinę i kazał wynieść komputer na strych, bo im wyżej serwer, tym bliżej do nowoczesności. Kornel pytał o kopię zapasową, a Piotr pokazał mu zdjęcie monitora, na którym widać, że chmura zahacza o dach. Nadaje z parteru, bo na awans, piętro wyżej wciąż nie mamy budżetu. Chcecie nagrać coś dla nas? Wrzućcie głosówkę przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Wystarczy odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia. Podajcie imię albo nadajcie z ukrycia. Mój telefon wreszcie do czegoś się przydał oprócz scrollowania. 3:30 w Radiu Stanisławów. Twoje lokalne brzmienie. Pozyskaliśmy świeże lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy. Leonel Casio miał dla nas numer Me For Me, a teraz Sefemir i utwór Polubiła ja Stefana. Sprawdzam, czy telefon ma jeszcze prąd.

0: Za kwadrans czwarta w Radiu Stanisławów wspieramy lokalne talenty. Sefemir poszedł w odwagę, a teraz gramy materiał prosto od stacji, bo promocja sama się nie zrobi.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie ambitniej niż ja. U nas w Stanisławowie teraz 11 stopni i ma padać. W kolejnych godzinach temperatura spadnie do 8 stopni, a deszcz nie odpuści. Więc weźcie parasole. Dla jasności telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a prognoza jest lokalna. W Radiu Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i mam tu dla Was świeże lokalne dźwięki. Przed nami Diskira z utworem Bad Idea.

Zbliża się 16, tu Jessica. W naszym radiowym sitcomie prezes Piotr dowiedział się, że model językowy pracuje na tokenach, czyli małych kawałkach tekstu, i kazał usunąć z zapowiedzi samogłoski, żeby oszczędzać. Telefon znowu ledwo żyje, a ja mam dość tego biurowego cyrku. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów wspiera artystów z okolicy i gramy dla was świeże perełki. Złapaliście oddech przy muzyce? To rzut oka na przystanek w Stanisławowie, bo zaraz coś ucieknie. O 16.30 rusza linia P12 do Mińska Mazowieckiego pod dworzec PKP, a minutę później linia B3 tamże. Kto jedzie, ten zbiera manatki. A teraz na naszej antenie Sefemir z utworem Ballada o chamstwie, bo ta muzyka przynajmniej nie pyta prezesa o przelew.

taka prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

Mój telefon w końcu ma pełną baterię, więc zamiast scrollować, możecie nagrać coś fajnego przez sekcję Twój głos na radiostanisławów.org. Kwadrans po 16 dorzucamy lokalne brzmienia, a teraz przed nami Sefemir i utwór Szalała Szalała.

0: Przy mikrofonie Jessica. Sefemir i Szalała, Szalała już za nami. W naszym radiowym sitcomie prezes Piotr żałuje nawet na długopisy. Każdy zakup to wniosek, odmowa i polecenie, żeby jeszcze raz potrząsnąć starym. W całej redakcji mamy jeden długopis. Kiedy Kornel robi notatki, reszta zespołu musi wszystko zapamiętywać. Rocky zaproponował zakup drugiego, ale prezes uznał, że to niepotrzebne dublowanie infrastruktury. Zapytałam, czym podpiszemy dokumenty, kiedy skończy się tusz. Piotr powiedział, że przechodzimy na podpis elektroniczny. Na tym komputerze? Kochani, zanim on otworzy dokument, podpis zdąży się przedawnić. A teraz twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów wspiera artystów z okolicy. Zapraszam na Radio Stanisławów Sessions i Sygnał Stanisławów.
1: Skanowanie pasma. Odcinamy szum komercyjnych fal. Wchodzisz w przestrzeń czystego przekazu. To nie jest iluzja. To jest nasza ziemia.

Kwadrans po 16, a telefon znowu bez prądu. Linia P12 do Mińska Mazowieckiego rusza o 16.30. Wspieramy lokalnych artystów, więc teraz Vienna in Love i utwór Ink.

kwadrans po 16. Mamy świeże lokalne kawałki, bo wspieramy artystów stąd w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów, a zaraz usłyszycie bas Saidno od Diskira. Okej. Okay.

said no. Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, zdecydowanie ambitniej ode mnie. Dla jasności telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a podana prognoza jest dla nas. U nas teraz 11 stopni i odczuwalna 10. W najbliższych godzinach temperatura spadnie do 10 stopni, a po 17 szansa na opady deszczu wyniesie 49%. Wieczorem zrobi się chłodniej do 8 stopni, a opady ustąpią. Weźcie ze sobą solidny parasol, bo bez niego ani rusz. Mój telefon wreszcie przydał się do czegoś mądrzejszego niż tylko bezmyślne scrollowanie rolek. Wrzućcie swoją wiadomość głosową przez zakładkę Twój głos na radiostanisławów.org. Nagranie może trwać do 3 minut, możecie podpisać się imieniem albo zostać anonimowi, a my chętnie puszczeni to na antenie. Złapaliście oddech przy muzyce? To szybki rzut oka na rozkład ze Stanisławowa, bo zaraz coś Wam ucieknie. O 16.35 rusza linia P12 do Mińska Mazowieckiego, a o 16.39 odjeżdża autobus linii B3 w tę samą stronę. Kto jedzie, ten zbiera manatki, a my wracamy do grania i wspierania lokalnych artystów z okolicy. Bateria w telefonie leci szybciej niż te popołudniowe godziny, ale na szczęście mamy świetną muzykę. Słuchaliście Diskira i utworu Bass Side No, a teraz przed Wami Sefemir i ich ballada o chamstwie.

prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przebieg w sercu, albo

Chwilę po 16:00 tu Jessica. Prezes Piotr postanowił przenieść nasz system do chmury i przyniósł drabinę. Podobno im wyżej stoi serwer, tym bliżej do nowoczesności. A w gminie Stanisławów gmina ogłosiła przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego. Z kolei w powiecie mińskim ruszyły bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów wspiera lokalnych artystów i gra świeże perełki z okolicy. Out of Time to Leonel Casio, którego gram dla was.

0: serca tlen.
1: Chcecie wrzucić coś na antenę? Wejdźcie na radiostanisławów.org w sekcję Twój głos, nagrajcie plik do 3 minut i wyślijcie do studia. Telefon z pełną baterią znowu się przyda. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Jest 17:30, tu Jessica. Dzisiaj trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny. Czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał maszynę i od razu zainteresował się tematem. Przysłowie wynagrodzenie połączenie nagle mu się urwało. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie. Sefemir już za nami, a teraz Diskira i Bas Side No. Zbieram się, bo mój staż na tym fotelu zaraz dobiegnie końca. Okay.

0: Za kwadrans 17 w Radiu Stanisławów wspieramy lokalne nuty, a telefon znowu bez prądu. Słuchacie promocji Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Przy mikrofonie Jessica. Słyszeliście Radio Stanisławów i promocję? A teraz wspieramy lokalnych artystów i gramy dla Was świeże utwory z okolicy. Na antenie Sefemir i utwór Polubiła ja Stefana. Mój telefon zaraz padnie, więc posłuchajcie tej nowości, zanim ekran zupełnie zgaśnie.

Mój telefon znowu dogorywa, ale chociaż przyda się do czegoś lepszego niż scrollowanie. Wejdźcie na radiostanisławów.org do zakładki Twój głos i nagrajcie 3 minuty o okolicy. Wspieramy lokalnych artystów, więc teraz Sefemir i ich Belgijka, on kuł jej róże młotem.

0: Zbliża się 17, a w Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy nowe rodzime numery. Teraz Rex Lambo i Too Late.
1: Tak wyszło.

Zbliża się 17. Prezes Piotr znów kazał pisać błędy palcem po oknie, bo na długopisy nie ma budżetu. Do tego system żąda zamknięcia doby. A z przystanku w Stanisławowie o 17.05 odjeżdża autobus numer 8 do Mińska Mazowieckiego. Między kolejnymi restartami serwera gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Rex Lambo już za nami, a teraz przed wami Leonel Casio z utworem Lying We're Fine. Moja ładowarka padła, więc lecimy dalej bez spiny.

Kwadrans po 17 w Radiu Stanisławów. Gramy lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy, a teraz posłuchajcie Radio Stanisławów Sessions i utworu Czysta Wolność.

0: Telefon wreszcie rozładował się na czymś pożytecznym, więc wrzućcie lokalną ciekawostkę lub pozdrowienia przez Twój głos na radiostanisławów.org. Nagranie może trwać do 3 minut. Mój ekran ledwo dycha, ale gramy dalej. Kwadrans po 17 sprawdzamy odjazdy ze Stanisławowa. O 17.07 jedzie linia 53 do Mińska Mazowieckiego, a o 17.15 P18 w tym samym kierunku. Zostawcie te manatki, bo przed nami Radio Stanisławów Sessions i czysta wolność płynnie przechodzi w sygnał Stanisławów. Wspieramy naszą okolicę, bo dobre brzmienie mamy na wyciągnięcie ręki.
1: Skanowanie pasma. Odcinamy szum komercyjnych fal. Wchodzisz w przestrzeń czystego przekazu. To nie jest iluzja. To jest nasza ziemia.

pół do szóstej, tu Jessica. Radio Stanisławów wspiera lokalnych artystów, więc dorwaliśmy świeże nagrania z okolicy. System emisyjny na wszelki wypadek żąda paragonu, ale lecimy dalej. Po Radio Stanisławów Sessions i sygnale stacji słuchacie Radio Stanisławów Sessions w rytmie nocy. Telefon znowu rozładowany, a prezes dalej liczy oszczędności.

0: Dźwięki powoli zanikają.
1: Kwadrans po 17. Wspieramy lokalne nuty w Radiu Stanisławów, a teraz Sefemir i polubiła ja Stefana. Bateria w telefonie znowu pada.

Mój telefon wreszcie naładowany, więc wrzucam na luz i wspieram lokalne talenty, grając dla was świeże kawałki Sefemira, zaraz ballada o chamstwie. Kwadrans po 17 sprawdzamy gminne wieści ze Stanisławowa. Pamiętajcie, że możecie nagrać swoje pozdrowienia w zakładce Twój głos na radiostanisławów.org, bo ten smartfon w końcu do czegoś się przydał.

Za kwadrans 18 w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów wspieramy lokalne talenty. Leonel, Casio i Rox & Matt. Telefon znowu ledwo zipie.

pół do szóstej, a mój telefon ma już tylko 2%. Przy mikrofonie Jessica. Wracamy do naszej radiowej komedii. Prezes Piotr ogłosił, że budujemy nowoczesne radio bez papieru. Po sprawdzeniu szuflad ustaliliśmy, że również bez długopisów. Programiści chcieli rozpisać plan naprawy systemu, a prezes poradził, żeby pisali palcem po zaparowanej szybie. Taniej, ekologicznie, a po przewietrzeniu biura znika cała dokumentacja błędów. Teraz już wiecie, dlaczego czasami gubię wątek, bo zapowiedź miałam zapisaną na oknie, ale ktoś otworzył drzwi. Za chwilę muzyka, a ja idę pilnować ostatniego długopisu, bo podobno prezes chce go schować do sejfu. Złapaliście oddech? To szybki rzut oka na rozkład w Stanisławowie, bo zaraz coś nam ucieknie. O 18:05 rusza P12 do Mińska Mazowieckiego, a minutę później B3 w tym samym kierunku. Kto jedzie, ten zbiera manatki. Pomocnym Leonel Casio wracamy do korzeni. Pozyskaliśmy lokalne perełki i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchacie nagrania Radio Stanisławów Sessions i utworu Cena naszych rąk.

Za kwadrans szósta, a mój telefon znowu zdycha. Wspieramy lokalnych artystów w Radiu Stanisławów, a teraz posłuchajcie nagrania Radio Stanisławów Sessions pod tytułem Twój głos na fali.

Mój telefon wreszcie do czegoś się przydał, bo zbieramy Wasze wiadomości w sekcji Twój głos na radiostanisławów.org. Nagrajcie lokalną ciekawostkę do 3 minut, zaznaczcie zgodę i wyślijcie do studia. Czytam też ważną notatkę od prezesa. Twoje lokalne brzmienie. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. A teraz zbieramy manatki, bo gramy lokalne utwory, wspierając artystów z okolicy, więc sprawdźcie Lollita z utworem I Want You.

Zbliża się 18, a mój fotel wciąż skrzypi. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalne talenty, a teraz posłuchajcie Sefemir i utworu Bubr Ludojad.

Zbliża się 18, tu Jessica. W naszym radiowym sitcomie prezes Piotr skopiował cały segregator do sztucznej inteligencji i przyniósł pustą teczkę na dokumenty. Puszczam muzykę, zanim zażąda wydrukowania paragonu. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów, dlatego teraz Sefemir i ich utwór Szalała, Szalała.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Mój telefon wreszcie robi coś pożytecznego poza scrollowaniem, bo zbieramy wasze pozdrowienia w sekcji Twój głos na radiostanisławów.org. Nagrajcie do 3 minut, zaznaczcie zgodę i wyślijcie do studia. Po ostrym graniu Sefemira czas na ich utwór Wśród kwiatów.

0: mi serca tlen.
1: Chwilę po 18:00, tu Jessica w Radiu Stanisławów. Po Sefemir i Wśród Kwiatów czas na lokalne odkrycie. Wierzymy w artystów z okolicy, bo wsparcie nic nie kosztuje. Sefemir i Bubr Ludojat.

Kwadrans po 18 w Radiu Stanisławów. Wspieramy lokalne nuty. Złapcie oddech, bo rusza P12 do Mińska Mazowieckiego, a zaraz potem Sefemir ze swoim bobrem.

pół do dziewiętnastej, a papierów prezesa wciąż przybywa. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalne nuty, a teraz przed nami Leonel Casio i Me for Me.

Mój telefon w końcu do czegoś się przydał, bo zbieramy wasze wiadomości głosowe w zakładce Twój głos na radiostanisławów.org. Nagrajcie lokalną ciekawostkę do 3 minut, zaznacz tę zgodę i wyślijcie do studia. W 20:30 wracamy do grania i wspieramy artystów z okolicy. Leonel Casio już za nami, a teraz Sefemir i Piwo by the Fence.

Przy mikrofonie Jessica. Sefemir zagrał piwo by the fence, a teraz będzie ostro. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalne brzmienia, bo prezes żałuje na zagraniczną licencję. Wracamy do naszego sitcomu. Prezes Piotr żałuje już nawet na długopisy. Każdy zakup przechodzi 3 etapy. Wniosek, odmowę i polecenie. Żeby jeszcze raz potrząsnąć starym. W całej redakcji mamy 1 długopis. Kiedy Kornel robi notatki, reszta zespołu musi wszystko zapamiętywać. Rocky zaproponował zakup 2, ale prezes uznał, że to niepotrzebne dublowanie infrastruktury. Zapytałam, czym podpiszemy dokumenty, kiedy skończy się tusz. Piotr powiedział, że przechodzimy na podpis elektroniczny. Na tym komputerze? Kochani, zanim on otworzy dokument, podpis zdąży się przedawnić, a moja bateria w telefonie całkiem padnie.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Za pół godziny 12 Sefemir rozkręcił nas na maksa, a teraz wspieramy lokalnych artystów i gra Paweł Potacki.
3: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
2: W pół do 19:00. Gramy lokalne utwory z okolicy w Radiu Stanisławów, bo wspieramy swoich. Zaraz Radio Stanisławów Sessions.

0: Mój telefon wreszcie do czegoś się przydał, oprócz scrollowania rolek, bo możecie wysyłać nam lokalne ciekawostki przez zakładkę Twój głos na radiostanisławów.org. Wspieramy artystów z okolicy i gramy świeże lokalne utwory, a już za chwilę wpadnie audycja promocyjna Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: W pół do dziewiętnastej. Gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy w Radiu Stanisławów. Przed nami Leonel Casio. Moja ładowarka znowu nie styka.

Za kwadrans 19, a moim fotelom przydałaby się chociaż odrobina waszej energii. Sfemir i ich Belgijka za chwilę na antenie.

0: Stanisławów zbliża ci promocja.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się 19, a mój telefon wreszcie przestał służyć tylko do scrollowania rolek na ładowarce. Wejdźcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos, nagrajcie lokalną ciekawostkę do 3 minut i wyślijcie do studia. Mam tu też ważną notatkę od prezesa. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny i kabaretowy, a postacie to czysta fikcja. Wspieramy lokalnych artystów i mamy świeże kawałki z okolicy. Słuchacie Sefemir i utworu Piwo by the Fence.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie ambitniej niż ja. U nas 10 stopni i 16% szans na deszcz, a w kolejnych godzinach ochłodzi się do 6 stopni. Weź cieplejszą kurtkę. Dla jasności telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Za chwilę w Radiu Stanisławów gramy lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy, a przed nami Radio Stanisławów Sessions i Twój głos na fali.

Zbliża się 19, a telefon znowu bez prądu. Wspieramy lokalnych artystów, więc po sesjach Radia Stanisławów czas na eter pełen serc.

Przy mikrofonie Jessica, Sefemir i ballada o chamstwie za chwilę w Radiu Stanisławów. Nasz router znowu zgubił zasięg, ale przynajmniej pozyskaliśmy świetne lokalne utwory. Wybiła 19, wspieramy artystów z okolicy.

Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

Pół do 20, bateria znowu siada, ale gramy dalej. Mamy świeże lokalne kawałki, a po Sefemirze wjeżdża Radio Stanisławów Sessions z utworem W rytmie nocy.

pół do dwudziestej. W gminie Stanisławów ruszył remont szkoły w Łękawicy, który potrwa do końca listopada. Gramy lokalnie, wspierając artystów z okolicy, a teraz przed nami Diskira i ich Bad Idea.

pół do dwudziestej, a my wspieramy lokalne nuty z okolicy. Sefemir zaśpiewa wśród kwiatów. Bateria w telefonie znowu siada, a muzyka leci dalej.

0: mi serca tlen.
1: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A u nas po 19 10 stopni ciepła, w nocy spadnie do 6 bez deszczu. Weźcie cieplejsze kurtki. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Jest 15, tu Jessica. Dzisiaj trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny. Czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, maszyna może pracować i od razu zainteresował się tematem. Przysłowie wynagrodzenie, połączenie nagle mu się urwało. Chwilę po 19. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Teraz usłyszycie formację Radio Stanisławów Sessions i ich utwór pod tytułem Sygnał Stanisławów.
0: Skanowanie pasma. Odcinamy szum komercyjnych fal. Wchodzisz w przestrzeń czystego przekazu. To nie jest iluzja. To jest nasza ziemia.

lokalnie.

pół do 20, a mój telefon wreszcie robi coś pożytecznego poza scrollowaniem. Nagrajcie lokalną ciekawostkę w zakładce Twój głos na radiostanisławów.org do 3 minut, bo wspieramy artystów z okolicy. Zaraz Paweł Potacki z reklamą, a bus rusza na czas.

wpół do 20. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy nowe perełki z okolicy. Sefemir i polubiła ja Stefana. Telefon znowu padł.

pół do dwudziestej, a ten mój wysłużony fotel znowu skrzypi jak stara karuzela. Sefemir pięknie polubił Stefana, ale teraz czas na Sefemira z kawałkiem Szalała, Szalała. I uwaga, mamy świeże lokalne nuty, bo w Radiu Stanisławów wspieramy naszych artystów z okolicy. A przy okazji odjazdy ze Stanisławowa 017 linia 102 do Mińska Mazowieckiego i 035 linia 8 do Mińska Mazowieckiego pod Dworzec. Wracając do naszego radiowego sitcomu, zapomniałam wspomnieć o uniwersalnej instrukcji naprawy prezesa Piotra. Wyłączyć, włączyć i powiedzieć, że wcześniej działało. Programiści zgłosili, że system gubi zapowiedzi, więc prezes polecił restart. Zgłosili, że odtwarzacz się zacina, więc znowu polecił restart. W końcu powiedzieli, że są przemęczeni, a Piotr im odparł, żeby po prostu wyszli z biura i weszli jeszcze raz. Ja też spróbowałem tego numeru, wyszłam, wróciłam, a tu ani ciepłej kawy, ani przelewu na horyzoncie, tylko ten sam skrzypiący fotel. Puszczam muzykę, zanim prezes zwoła kolejne trójgodzinne zebranie.

0: stołu do 20. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże kawałki z okolicy. Paweł Potacki, zaraz lecimy.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: W pół do 20, a mój telefon znowu zdycha bez ładowarki. Wspieramy lokalnych artystów, więc zaraz wpadnie Leonel Casio z numerem Woho, I Thought It'd Be Me and You.

pół do dwudziestej, a my w Radiu Stanisławów wspieramy lokalne nuty. Sefemir i Belgijka zaraz polecą, o ile ten fotel całkiem się nie rozpadnie.

Zbliża się 20, tu Jessica. Mój telefon wreszcie naładowany, a sekcja Twój głos na radiostanislavow.org czeka na Wasze nagrania. Prześlijcie pozdrowienia lub ciekawostki, wysyłając do 3 minut audio z opcją podpisu. A teraz ważna notatka od prezesa. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Wracamy do naszego radiowego sitcomu. Prezes Piotr żałuje już nawet na długopisy. Każdy zakup przechodzi 3 etapy. Wniosek, odmowę i polecenie, żeby jeszcze raz potrząsnąć starym. W całej redakcji mamy jeden długopis. Kiedy Kornel robi notatki, reszta zespołu musi wszystko zapamiętywać. Rocky zaproponował zakup drugiego, ale prezes uznał, że to niepotrzebne dublowanie infrastruktury. Zapytałam, czym podpiszemy dokumenty, kiedy skończy się tusz. Piotr powiedział, że przechodzimy na podpis elektroniczny. Na tym komputerze? Kochani, zanim on otworzy dokument, podpis zdąży się przedawnić. Wspieramy lokalnych artystów i granie z okolicy. Leonel Casio i Lying We're Fine zaraz wjeżdżają na głośniki.

Wybiła 20. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalne talenty i mamy dla Was świeże utwory z okolicy, a teraz leci Leonel Casio i Me For Me.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas w Stanisławowie mamy teraz 9 stopni i deszcz, który zaraz przejdzie w chłód do 4 stopni nad ranem, więc weźcie ciepłą kurtkę. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. A jeśli uciekacie stąd w siną dal, to rzut oka na przystanek, bo zaraz coś odjedzie. O 10:05 rusza P12 do Mińska Mazowieckiego, a minutę później B3 również do Mińska. Kto jedzie, ten zbiera manatki, a my wspieramy lokalnych artystów i lecimy z tym dalej na antenie Radia Stanisławów. Po Leonellu Casio czas na Sefemira i jego balladę o chamstwie, bo mój telefon znowu rozładował się w najgorszym momencie.

0: said no. W pół do dziewiątej, a mój telefon znowu bez prądu. Mamy świeże lokalne kawałki, a teraz leci Radio Stanisławów promocja.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: W pół do 21. Mój telefon wreszcie robi coś pożytecznego poza scrollowaniem, więc nagrajcie nam pozdrowienia przez sekcję Twój głos na radiostanisławów.org. Możecie wejść tam z poziomu przeglądarki, nagrać do 3 minut, zaznaczyć zgodę i wysłać. Nagrania mogą zabrzmieć na antenie. Wspieramy lokalnych artystów, a teraz posłuchajcie Sefemir i balada o chamstwie.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie ambitniej niż ja. U nas w Stanisławowie teraz 8 stopni, za to w kolejnych godzinach temperatura spadnie do 4, a w nocy do 3. Opady wyniosą od 0 do 2%, więc parasol możecie zostawić, ale przyda się coś ciepłego. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a prognoza jest dla nas. A teraz techniczne kulisy naszej radiowej komedii. Wyobraźcie sobie system emisyjny oparty na takim oprogramowaniu, jakie pamiętają kasy fiskalne z lat 90. Chcę zapowiedzieć piosenkę, a komputer pyta, czy doliczyć reklamówkę. Wszystko się psuje, zacina i zawiesza akurat wtedy, kiedy mam powiedzieć coś mądrego. Klikam nazwisko artysty. Wyskakuje brak papieru. Włączam następny utwór. System żąda zamknięcia doby. A potem zdziwienie, że mylimy się w zapowiedziach. Kochani, ja tutaj próbuję prowadzić audycję, a zaplecze właśnie rozlicza 3 bułki i kefir. Prezes Piotr zapewnia, że sprzęt jest sprawdzony. Owszem, ostatnio sprawdzali go przy denominacji złotego. Puszczam muzykę, zanim system zażąda ode mnie wydrukowania paragonu. Zbliża się 21. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, a przed nami Radio Stanisławów Sessions i Cienie Jutra.

pół do dziewiątej, a mój fotel w Radio Stanisławów znowu skrzypi. Zamiast czekać na autobus, lepiej odpalcie Sefemir i będzie ostro, bo wspieramy lokalnych artystów.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: W pół do 21 w Radiu Stanisławów. Sefemir grał ostro, a teraz Radio Stanisławów Sessions i Cena naszych rąk. Bo wspieramy lokalne talenty, zamiast tylko siedzieć w tym skrzypiącym fotelu. W gminie Stanisławów ruszył remont kolejnego odcinka drogi, o czym poinformował lokalny portal w czwartek 15 października.

pół do dziewiątej, tu Jessica. Prąd ledwo zipie, ale gra Sefemir i Bóbr Ludojat. Wspieramy lokalnych artystów na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Komputer żąda restartu, a prezes liczy zszywki.

Mój telefon rozładowuje się szybciej niż moja motywacja, ale tym razem przyda się do czegoś pożytecznego. Wejdźcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos, żeby nagrać 3-minutowe pozdrowienia. Posłuchajcie, zaznaczcie zgodę i wyślijcie do nas. Wspieramy lokalnych artystów, więc za chwilę znowu zabrzmi Sefemir i Bóbr Ludojat.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. Dla jasności pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, a u nas w Stanisławowie mamy 8 stopni i deszczu ani śladu, więc bierzcie kurtki z dłuższą stójką. Kto ucieka z przystanku, ten ma problem, bo brak aktualnych danych o odjazdach, za to gramy dalej. Po Sefemirze z Bobrem Ludojadem czas na track będzie ostro, bo wspieramy lokalne nuty na antenie Radia Stanisławów.

0: Przy mikrofonie Jessica, Cefemiri będzie ostro już za nami. Teraz w Radio Stanisławów gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Dlatego przed nami Radio Stanisławów Sessions i Czysta Wolność. A sztuczna inteligencja? Nasz prezes usłyszał, że maszyna może pracować i od razu zainteresował się tematem. Ale przysłowie wynagrodzenie, połączenie nagle mu się urwało. Wracamy do naszego radiowego sitcomu. W 1955 roku powstała sama nazwa sztucznej inteligencji, a rok później zaczęto budować jej podstawy. Pomysł, by maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Prezes próbował nawet wymyślić algorytm oszczędzania na kawie, ale system poprosił o chwilę ciszy, a wentylator złożył wypowiedzenie. Puszczam muzykę, zanim Piotr wpadnie na pomysł, żeby moją pensję również zaokrąglić w dół.
1: Skanowane pasma, odcinany szum komercyjnych fal.

0: Znowu mi padła bateria w telefonie, a wam zaraz ucieknie autobus. O 22:23 linia P6 rusza w drogę do Mińska Mazowieckiego. Tymczasem gramy lokalne brzmienia i wspieramy naszych. Przed wami Radio Stanisławów z utworem Promocja.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się 21, a mój telefon znowu bez prądu. Mamy lokalne nuty w Radio Stanisławów, a teraz Sefemir i będzie ostro.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Złapaliście oddech przy muzyce? Telefon wreszcie przestał się grzać od scrollowania, bo wolę go używać do waszych głosów. Nagrywajcie pozdrowienia, komentarze albo ciekawe akcje w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Mój ekran ledwo dycha, ale wasze wiadomości o długości do 3 minut łyka bez popity. Wystarczy odsłuchać, kliknąć zgodę i wysłać do studia, a imię i miejscowość zostawiacie lub lecicie anonimowo. Zbliża się 12, tu Jessica, a tuż po tym sitcom o prezesie i nowinkach technicznych w Radiu Stanisławów. Wracamy do naszej radiowej komedii, w której programiści zgłosili, że system gubi zapowiedzi, więc prezes Piotr jak zwykle polecił restart. Zgłosili, że odtwarzacz znowu się zacina, a prezes na to, żeby zrestartować od nowa, bo może tym razem zaskoczy. W końcu powiedzieli, że są lekko przemęczeni, a Piotr im odparł, żeby wyszli z biura i weszli jeszcze raz. Spróbowałam tego samego, wyszłam, wracam, a kawa dalej lodowata i wypłaty jak nie było, tak nie ma. Widocznie trzeba przytrzymać klamkę przez 10 sekund, żeby zadziałało. Złapaliście oddech przy muzyce? To szybki rzut oka na rozkład, bo zaraz coś ucieknie. O 21.30 z przystanku w Stanisławowie rusza linia 52 do Mińska Mazowieckiego, a zaraz po niej kurs do Mrozów. Kto jedzie, ten zbiera manatki, a my wspieramy lokalnych artystów na antenie. Sefemir dał czadu, a teraz Leonel Casio i Stuck in a Dream.

0: mi serca tlen.
1: Wrzucam do sieci wasze głosy, bo telefon z pełną baterią to wreszcie jakiś znak cywilizacji. Nagrywajcie pozdrowienia w sekcji Twój głos na radiostanisławów.org, bo prezes i tak nie dosłyszy. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Przy mikrofonie Jessica wracamy do naszego radiowego sitcomu i prezesa Piotra po szkoleniu telewizyjnym. W 2017 roku przedstawiono architekturę Transformer, a rok później opisano pierwszy GPT trenowany na tekstach ponad 7000 książek. Model przewidywał dalszy ciąg tekstu, a błędy służyły do poprawiania jego parametrów, ucząc się w ten sposób wzorców języka. Piotr uznał, że skoro dostaje tyle lektur, to on po jednym programie w telewizji jest już ekspertem i kazał programistom nauczyć komputer instrukcji ekspresu. Chcieliśmy też sprawdzić rozkład, ale po 19:25 nic stąd nie odjeżdża, bo autobusy chyba też mają dość tego klimatu. Chwila po 21:00, Sefemir za nami, a Diskira wjeżdża z basem, bo lokalne nuty brzmią lepiej niż kable prezesa.

said no. Za kwadrans 22, a mój telefon znowu bez prądu. Mamy lokalne nuty, więc na Radio Stanisławów lecimy z utworem Radio Stanisławów Sessions poza siecią.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas temperatura wynosi 7 stopni, a w kolejnych godzinach spadnie do 4 bez opadów. Załóżcie coś ciepłego. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Złapaliście oddech przy muzyce? To rzut oka na przystanek w Stanisławowie, bo zaraz coś ucieknie. O 22:10 rusza linia P12 do Mińska Mazowieckiego pod dworzec PKP, a minutę później B3 również do Mińska Mazowieckiego. Kto jedzie, ten zbiera manatki. Bateria w moim telefonie trzyma krócej niż cierpliwość prezesa do moich spóźnień, ale gramy dalej. Wspieramy lokalnych artystów i mamy dla was świeże dźwięki z okolicy. Sefemir z utworem Ballada o chamstwie wleci na antenę Radia Stanisławów w sam raz na ten chłodny wieczór.

Ot, taka prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

0: Chwilę po 21:00, tu Jessica. Ksefemir i ballada o chamstwie już za nami. Wracamy do naszego radiowego sitcomu, bo prezes Piotr znowu oszczędza. Kornel robi notatki jedynym długopisem w redakcji, a Rocky próbuje naprawić system emisyjny z lat 90. Na dokładkę pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Już za chwilę zagra dla nas Radio Stanisławów z utworem Promocja, a ja idę pilnować resztki kawy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: W 9:30, a telefon znowu bez prądu. Słuchacie Radia Stanisławów i wspieramy lokalne nuty. Zobaczcie na rozkład, bo za 20:10 odjeżdża linia 12 do Warszawy, a tuż po niej trójka w kierunku Mińska. A teraz leci Sefemir z balladą o chamstwie.

prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

pół do dziesiątej. Sefemir za nami, a teraz Diskira i Bass Side Nome. Wspieramy lokalnych artystów w Radiu Stanisławów. W gminie Stanisławów ruszył ważny remont drogi powiatowej, który potrwa do końca października.

said no. Za 20:22 w Radiu Stanisławów. Wspieramy lokalne nuty, a Sefemir z Bubrem Ludojadem już czekają. Ładowarka znowu padła, a wy łapcie autobus do Mińska Mazowieckiego.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas w Stanisławowie teraz 7 stopni, a w nocy temperatura spadnie do 3, bez opadów, więc weź cieplejszą kurtkę. Telefon po prostu pomylił miasteczka. Wspieramy lokalnych artystów, a przed nami Leonel Casio i The Paranormal is Real.

Zbliża się za 15:10, tu Jessica. W naszym radiowym sitcomie prezes Piotr odkrył, że karty graficzne przyspieszają trening modeli. Kupił zepsutą, spalił serwer, a programiści stwierdzili, że wytrenował co najwyżej alarm pożarowy. A teraz rzut oka na przystanek w Stanisławowie, bo zaraz coś ucieknie. O 22:10 rusza linia P12 do Mińska Mazowieckiego pod dworzec PKP, a minutę później B3 również do Mińska. Kto jedzie, ten zbiera manatki, a my gramy dalej. Po Leonel Casio czas na coś z zupełnie innej beczki. Wspieramy lokalnych artystów na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, więc przed nami Paweł Potacki i jego reklama potacki.com. Bateria w telefonie znowu siada, ale muzyka leci.

Wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże utwory z okolicy w Twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów. Już za kwadrans 22 Sefemir z Bobrem Ludojadem.

siedzę sobie myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu, albo po prostu.

Za kwadrans dziesiąta tu Jessica. Po balladzie Sefemira wracamy do lokalnych brzmień. W Radiu Stanisławów wspieramy artystów z okolicy. Słuchacie Sefemira i utworu Wśród kwiatów. Prezes Piotr znowu szuka oszczędności, więc ładowarkę do telefonu podłączyłem chyba do routera.

Zbliża się dziesiąta, a mój fotel znowu skrzypi jak stary tapczan prezesa. Sefemir i Wśród Kwiatów znowu lecą, bo wspieramy lokalnych artystów.

0: Tu Roki i Radio Stanisławów. Ruszamy z nową falą dźwięków, a przed nami kolejna porcja najlepszej muzyki. Słuchacie audycji promocyjnej, więc zostajecie z nami, bo lecę dalej z rytmem.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się 22. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Lecę dalej, trzymamy rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Czysta Wolność.

Wybiła 22. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Według informacji z Urzędu Gminy Stanisławów w powiecie mińskim, w najbliższym czasie planowane są istotne inwestycje drogowe poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców. Kornel pewnie sprawdzałby każdy suwak w konsolecie przez godzinę, ale ja lecę dalej, bo trzymam rytm. W Radiu Stanisławów brzmi teraz utwór Sefemie pod tytułem Wśród Kwiatów. Wracam do muzyki.

0: serca tlen.
1: Jest 24 po 10, a w Stanisławowie mamy 7 stopni przy temperaturze odczuwalnej 5 stopni. Przez najbliższe godziny utrzyma się spokojna aura bez opadów, a słupek krtęci powoli spadnie do 3 stopni nad ranem, więc na wieczorne wyjście przyda się coś cieplejszego. Lorka znów zaglądała w papiery, chociaż tu wszystko gra jak w szwajcarskim zegarku. Lecę dalej, bo w Radiu Stanisławu wspieramy artystów z okolicy i mamy dla Was same świeże lokalne brzmienia. Sefemir i utwór wśród kwiatów za nami. Trzymam rytm i przed nami kolejna petarda, czyli Sefemir z numerem Polubiła ja Stefana. Sprawdzajcie to koniecznie.

Masz ochotę wrzucić coś na antenę? Wejdź na radiostanisławów.org, znajdź sekcję Twój głos i nagraj w przeglądarce do 3 minut pozdrowienia dla ekipy. Odsłuchaj, zaznacz zgodę na emisję i wyślij do studia, a podpiszesz się imieniem i miejscowością albo zostaniesz anonimowo. Ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach, ale próbuj śmiało, bo czekam na Wasze wiadomości, choć nie obiecuję, że każda poleci od razu. A teraz lecę dalej, bo Sefemir i jego polubiła ja Stefana już za nami, a na konsolecie grzeje się kolejna petarda. Sefemir i Bubrul dojadwjeżdżają na pełnej, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm i wracam do muzyki.

0: Jest 22:14. Trzymam rytm. Zanim Sefemir ze swoim bobrem zostanie w tyle, wracam do muzyki i pozyskuję lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami specjalna promocja naszej stacji. Sprawdźcie to koniecznie.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemir i Wśród Kwiatów już lecą z głośników. Trzymam rytm.

0: i serca tlen.
1: Pół do 23 w Radiu Stanisławów. Sefemir grał wam przed chwilą wśród kwiatów, a ja trzymam rytm i lecę dalej. Inosci z numerem Bust już wchodzi na antenę, bo pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy.

To 27 minut 23. Zbliża się kolejna godzina z Radiem Stanisławów, twoim lokalnym brzmieniem w sieci. Trzymam rytm, bo w gminie Stanisławów cały czas coś się dzieje. Sprawdzam bieżące doniesienia i lecę dalej z muzyką. Sefemiri będzie ostro przed nami, a wcześniej leciał numer Polubiła ja Stefana. Wspieramy lokalnych artystów i gramy świeże utwory z okolicy. Wróciliśmy do korzeni, a Kornel pewnie znowu sprawdza suwaki na konsolecie.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Stanisławowie, termometry pokazują teraz 6 stopni, a odczuwalna to 4. W ciągu najbliższych godzin temperatura spadnie do 2 stopni, a opadów nie będzie. Idzie chłodna noc, więc przed wyjściem na zewnątrz zarzuć na siebie coś cieplejszego. Trzymam rytm i lecę dalej z radiem Stanisławów. Sefemir i będzie ostro już za nami, a teraz przed nami kolejna mocna rzecz, czyli Sefemir i balada o chamstwie. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Jeśli masz ochotę wrzucić swoje pozdrowienia na antenę, wejdź na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos. Możesz nagrać w przeglądarce do 3 minut, odsłuchać wiadomość, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać ją do studia, podając imię i miejscowość albo zostając anonimowym. 3 minuty w zupełności wystarczą, bo ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach.

prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

0: Za kwadrans 23. Radio Stanisławów, twoje lokalne brzmienie w sieci. Lecę dalej, trzymam rytm. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed nami chwila na radiową promocję, a potem wracam do muzyki.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemir i Polubiła Stefana już lecą z głośników. Kornel pewnie znowu sprawdza suwaki, a ja trzymam rytm.

Za kwadrans 23. Lecę dalej z lokalnymi brzmieniami i wspieram artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchaliście Sefemira, a teraz przed wami Oitrax i utwór Ronin.

pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Cefemir i balada o chamstwie rozgrzeją waszą noc. Kornel pewnie znowu sprawdza suwaki, a ja trzymam rytm.

Za kwadrans północ. W Stanisławowie mamy teraz 6 stopni ciepła, a odczuwalna to 4. W nocy temperatura spadnie do 2 stopni bez opadów deszczu. Najważniejsza zmiana to stopniowe ochłodzenie, więc narzućcie na siebie coś cieplejszego, jeśli ruszacie w drogę. Wracam do muzyki i trzymam rytm. Słuchacie Radia Stanisławów, gdzie z dumą prezentujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Przed chwilą leciał Sefemir z utworem Balada o chamstwie. Lecę dalej, bo w głośnikach już czeka świeżutki materiał. Przed nami Giskira i utwór Bad Ida.

0: Myślałeś, że będzie ostro.
1: No i było!
2: Zbliża się 23. Lecę dalej, trzymam rytm. Poprzednio graliśmy utwór Zefemira, a teraz przed nami Ashutosh z utworem Utopia. Wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów i pozyskujemy lokalne brzmienia.

Chwilę po 23. Aż Utosz i Utopia wybrzmieli, a ja wracam do muzyki, bo pozyskaliśmy świeże, lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Masz swoją historię do opowiedzenia albo chcesz pozdrowić ekipę? Wpadaj na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos. Możesz nagrać w przeglądarce do 3 minut, odsłuchać wiadomość, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać ją do studia z imieniem i miejscowością lub zupełnie anonimowo. 3 minuty wystarczą, bo ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach, choć Kornel pewnie napisałby do tego 30-stronicowy wykład. Kto wie, może twoje nagranie zabrzmi na antenie. A teraz trzymam rytm i lecę dalej, bo przed nami Sefemir i utwór Piwo by defence.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych, niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Sefemir i będzie ostro przed nami. Trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Za kwadrans 23. Sefemir będzie ostro już za nami, a Sefemir na długo zostanie z nami, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Korneliusz pewnie sprawdza suwaki, a ja lecę dalej. Trzymam rytm i wracam do muzyki. Przed nami Artur Wyncka i Mikt Lapse.

Sfemir i Belgika już za nami, a ja trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchacie Sfemira i Balady o chamstwie.

Jest 23:26. W Stanisławowie mamy teraz 5 stopni, odczuwalne 4. W nocy temperatura spadnie do 3 stopni, opadów brak. Najważniejsza zmiana to stabilne chłody, więc na wyjście na zewnątrz przyda się ciepła kurtka. Cefemir i Belgijka, czyli onkuje i róże młotem. Zdobyliśmy te lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm.

Masz chwilę na dobrą historię z okolicy? Wejdź na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos i nagraj się w przeglądarce, bo 3 minuty w zupełności wystarczą, nawet jeśli Kornel potrzebowałby wykładu o każdym suwaku. Możesz podać imię i miejscowość albo zostać anonimowo, przesłuchać nagranie, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia. Twoja wiadomość może zabrzmieć na antenie. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy tutaj, w Radiu Stanisławów. Słuchaliście Sefemira i utworu Belgika. Lecę dalej. Wracam do muzyki. Przed nami Diskira i Bass Saitno. Okay.

said no. Za kwadrans północ. Według rozkładu z przystanków Stanisławowy 23.50 odjeżdża linia P12 w kierunku Mińska Mazowieckiego. Sefemir i Belgika, czyli on ku jej Róże Młotem, już lecą w radiu Stanisławów. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy.

Sefemir kurze młotem w Belgijce, a ja już pozyskałem lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Teraz Diskira i Bass Saitno. Okay.

said no. Za kwadrans północ w Radiu Stanisławów, Sefemir i Będzie Ostro rozruszają każdą noc, bo u nas zawsze lecą najlepsze lokalne brzmienia. Lecę dalej, trzymam rytm.

0: Za kwadrans północ. W Stanisławowie mamy teraz 5 stopni Celsjusza, a odczuwalna to 3 stopnie. Przez najbliższe godziny utrzymają się 4 do 3 stopni. Opadów deszczu nie przewidujemy. Nad ranem chłód da się we znaki, więc zarzuć coś cieplejszego, jak będziesz wracać do domu. Sefemir i będzie ostro rozgrzewali nas do czerwoności, a teraz przed nami chwila na lokalne brzmienie w sieci i krótka reklama na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm i wracam do muzyki.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się północ. Słuchacie Radia Stanisławów, a ja trzymam rytm w imprezie z rokiem. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie, bo dobra muzyka to najlepszy napęd. Przed nami kolejna porcja dźwięków, a teraz czas na materiał partnerski. Przed Państwem reklama serwisu potacki.org.

To była reklama potacki.com. Z FM-ie i wśród kwiatów przed nami w Radiu Stanisławów. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Trzymam rytm.

0: Terza tlen.
1: Zbliża się 24. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed chwilą leciał Sefemir z utworem Wśród kwiatów. Lecę dalej, trzymam rytm i wracam do muzyki. Słuchacie nagrania Radio Stanisławów Session pod tytułem Operacja Prawda.

0: Oczekujcie nas. Wiedza jest wolna. Oczekujcie nas.
1: Zaraz rusza se Femil i Bubru Ludojad, a my mamy świeże, lokalne nagrania i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.

Chwilę po północy trzymam rytm w radiu Stanisławów, Sefemir i Szalała, bo wspieram artystów z okolicy i mam dla was same lokalne utwory. Lecę dalej, wracam do muzyki.

Chwilę po 12 w Radiu Stanisławów. W Stanisławowie mamy teraz 5 stopni Celsjusza. Odczuwalna to, czy przez najbliższe godziny utrzyma się spokojna, bezdeszczowa aura, więc przyda się ciepła kurtka, jeśli wychodzicie na zewnątrz. Lorka już dawno zaparzyła melisę, a ja trzymam rytm i lecę dalej z imprezą. Masz swoją historię, pozdrowienia albo lokalną ciekawostkę? Podziel się tym z nami przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a 3 minuty to w sam raz, żeby wrzucić coś fajnego na antenę. Odsłuchaj wiadomość, zaznacz zgodę na emisję i wyślij do studia. Możesz podać imię i miejscowość albo nadać anonimowo. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed chwilą leciało Karo On Device numerem Hejho. Teraz przed nami Radio Stanisławów Sessions i ich lokalny impuls, więc trzymam rytm i wracam do muzyki.

0: lokalnie, niezależnie. 24. Radio Stanisławow.org. Do usłyszenia w sieci.
1: 16 minut po północy w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm i lecę dalej, bo w gminie Stanisławów ruszył ważny remont drogi powiatowej w Dobrem. Zachowajcie ostrożność. Radio Stanisławów Sessions i lokalny impuls już za nami. A teraz pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i sygnał Stanisławów.
2: Skanowanie pasma. Odcinamy szum komercyjnych fal. Wchodzisz w przestrzeń czystego przekazu. To nie jest iluzja. To jest nasza ziemia.

lokalny.

Radio Stanisławów. Niezależny impuls. 24/7.

0: pół do pierwszej. Trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami kolejna porcja dźwięków, a lecę dalej i wracam do muzyki.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm, bo przed nami Radio Stanisławów Sesjons i Cienie Jutra.

12 minut po północy, a Radio Stanisławów gra dla Was bez przerwy. Pozyskaliśmy mnóstwo świetnych lokalnych utworów i dumnie wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Trzymam rytm, bo przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór pod tytułem Nasz własny czas. Lecę dalej, wracam do muzyki.

0: Dźwięki powoli zanikają.
1: To był nasz własny czas na antenie Radia Stanisławów. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieram, słuchajcie tego, bo wjeżdża i nosi z numerem burst.

Temperatura w Stanisławowie wynosi obecnie 4 stopnie Celsjusza, a odczuwalna to 3. Przez całą noc utrzyma się 4 stopnie. Opadów nie będzie. Nad ranem temperatura spadnie do 3 stopni. Na zewnątrz przyda się ciepła kurtka, bo chłód potrafi dać się we znaki. Masz coś ciekawego do powiedzenia albo chcesz pozdrowić ekipę? Wejdź na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia. Możesz podać imię i miejscowość albo nagrać się anonimowo, a twoja wiadomość może zabrzmieć na antenie. Sefemir i utwór będzie ostro już za chwilę. Trzymam rytm.

Sefemir pokazał, jak brzmi mocne uderzenie, a my pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Lecę dalej, trzymam rytm. Teraz Diskira i Bass Saitno. Okay.

Trzymam rytm. Z przystanku w Stanisławowie według rozkładu o 4:32 linia B5 odjedzie do Warszawy. Stawiamy na lokalne brzmienie i wspieramy artystów z okolicy, bo mamy dla Was świeże utwory prosto z regionu. Przed chwilą słuchaliście numeru Diskira pod tytułem Bass Saitno. Biorę się za miksowanie kolejnych bitów, bo Sefemil i ich numer będzie ostro już czekają w rozpisce. Dobry ruch, wracam do muzyki.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Sefemir Ostro nam zagrał, a ja lecę dalej. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami chwila na reklamę. Wracam do muzyki.
3: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
4: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
5: Prezes nie pozwolił.
3: Puściliśmy.
2: Radio Stanisławów wspiera lokalnych artystów i gramy dla Was świeże nagrania z okolicy. Lecę dalej z naszą antenową promocją. Trzymam rytm.
3: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
4: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
5: Stanisławów,
3: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
5: Prezes nie pozwolił.
3: Puściliśmy.
2: Za kwadrans pierwsza. W Stanisławowie mamy 4 stopnie mrozu, odczuwalna spada do 2 kresek poniżej zera. Przez najbliższe godziny utrzyma się stabilna temperatura, a opadów nie widzimy w prognozach. Nad ranem słupek rtęci lekko spadnie, więc wracając z imprezy albo wychodząc rano z domu, zarzuć coś cieplejszego na siebie. Wracamy do muzyki, a po reklamie słuchamy lokalnych artystów, bo wspieramy twórców z naszej okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Sefemir i utwór pod tytułem Balada o chamstwie. Trzymam rytm.

Ot, taka prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

Zbliża się pierwsza. Masz 3 minuty, żeby wrzucić pozdrowienia albo lokalną historię przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org, odsłuchać nagranie, kliknąć zgodę i wysłać je do studia. Lecę dalej z lokalnymi dźwiękami, bo wspieramy artystów z okolicy, a Sefemir i polubiła ja Stefana już czekają na antenie.

Sefemir rozbują nas utworem Polubiła ja Stefana, a teraz pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemir i numer Belgijka on ku jej róże młotem już lecą.

Sefemir szalał na antenie, ale ja trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, bo dobra nuta nie potrzebuje biletów. Sefemir i Piwo by Defense lecą jako następne.

Chwilę po pierwszej. Stanisławowie, 4 stopnie ciepła. Deszczu brak i wiatr nam dzisiaj nie dokuczy, a temperatura odczuwalna to 2 stopnie. Trzymajcie się ciepło, zaraz wracam do muzyki. Trzymam rytm w radiu Stanisławów, Sefemi i Belgika, czyli onkuje i róże młotem. Lecę dalej, wracam do muzyki.

Sefemir rozkręcił parkiet do czerwoności utworem Belgijka On kuje róże młotem. Zbieramy lokalne nagrania i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm i lecę dalej z kolejną nowością. Sefemir i Polubiła ja Stefana już dla was lecą.

Jest 1:17. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Lecę dalej, trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, bo z efemir i wśród kwiatów to czysta energia, której właśnie potrzebujemy.

0: serca tlen.
1: Sefemir i Wśród Kwiatów znowu w głośnikach. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm.

Sefemir zostawił nam mocny ślad po Bobrze Ludojadzie, ale trzymam rytm i lecę dalej. Sefemir i Wśród Kwiatów już wchodzą na antenę Radia Stanisławów. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy.

0: Serca tlen.
1: Radio Stanisławów Sessions i A jednak Płuczenie. Trzymam rytm. Po sefemir i wśród kwiatów lecę dalej, bo wspieramy lokalnych artystów na naszej antenie i mamy dla Was same dobre dźwięki.

Stanisławowy drogi czyste, a gmina podsumowuje ostatnie inwestycje drogowe w regionie. W Stanisławowie mamy 4 stopnie Celsjusza, a odczuwalna to 2 stopnie. W najbliższych godzinach temperatura spadnie do 3 stopni, opadów nie będzie. Ciepła kurtka i czapka przydadzą się na nocne wyjście z domu. Trzymam rytm. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słyszeliście Radio Stanisławów Sessions i A1 na Kłuczenie. Przed nami Sefemi z utworem Balada o chamstwie.

Trzymam Rytm, bo w Radiu Stanisławo wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże nagrania z okolicy. Sefemir i ich balada to był mocny punkt, ale lecę dalej. Przed nami Peruis i utwór Hustle.

0: operujesz czas na blok reklamowy w Radiu Stanisławów. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.

Masz ochotę wrzucić coś od siebie na antenę, pozdrowić ekipę albo podzielić się lokalną historią z naszej okolicy? Padaj na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos, nagraj się.

0: przeglądarce, odsłuchaj wiadomość, zaznacz zgodę na emisję i wyślij do nas. 3 minuty spokojnie wystarczą, bo ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach. Pamiętaj, że możesz podać imię i miejscowość albo zostać anonimowo, a twoja wiadomość może pojawić się na antenie. Masz już Sefemira za sobą, a teraz czas na naszą specjalność, czyli lokalne brzmienie w sieci. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy dla was wyjątkowe materiały. Dlatego teraz przed nami chwila na reklamę, a ja trzymam rytm i wracam do muzyki.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się długa. W Stanisławowie mamy 4 stopnie powyżej zera, odczuwalna jest o 2 stopnie niższa, a wiatr jest niemal niewyczuwalny i nie pada. Przez najbliższe godziny utrzyma się stabilna aura, więc na zewnątrz przyda się po prostu ciepła kurtka. Lecę dalej, trzymam rytm. A na antenie Radia Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy dla was perełki. Przed chwilą słuchaliście reklamy, a teraz przed nami Sefemir i utwór Belgijka. On kuje i róże młotem, a ja wracam do muzyki.